0: Lubelszczyźnie jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. To najnowsze informacje po incydencie z rakietą. Premier podziękował unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznaczył, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. W akcji są śledcze, a kroki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
1: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby. Takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
1: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii, około 50 kilometrów od Lublina.
0: Stało się to w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. Co na to specjaliści? Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
3: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
4: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
3: Mówi dr Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
4: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
3: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Na wydarzenie na Lubelszczyźnie reaguje też NATO. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Dodał, że NATO podejmie wszelkie środki w celu obrony swojego terytorium. Tymczasem śledczy, którzy pracują teraz na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Na miejscu eksplozji był nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z mieszkańcami. Co mówią?
5: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
6: To słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
7: Pierwsza płomień był, a później dym i skończyło się.
5: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
8: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
5: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
0: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
9: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
0: Relacjonuje Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji. Na piątek zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Kilkudziesięciu świadków zostało już przesłuchanych, a to jeszcze nie koniec. Łódzka prokuratura intensywnie wyjaśnia okoliczności wypadku w akwaparku Fala, gdzie kilka dni temu pod wodą znalazł się 7-letni chłopiec.
10: Przesłuchano wielu świadków w tej sprawie. Przede wszystkim przesłuchano kadrę z basenu, która tego dnia pełniła służbę tam obowiązki na pływalni. Przesłuchano mężczyznę, który uratował to dziecko, który pierwszy podjął czynności ratunkowe. No, a pozostałe osoby będą przesłuchiwane według harmonogramu ustalonego.
11: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów?
10: Nie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o zarzuty, no to przede wszystkim bardzo szczegółowo trzeba zbadać umowy pomiędzy tą szkołą pływania a akwaparkiem i pomiędzy akwaparkiem ratownikami, żeby ustalić, kto miał jaki zakres obowiązków.
11: A jak tłumaczyli się ratownicy?
10: Na razie na tym etapie nie mogę powiedzieć za dużo szczegółów.
0: Z prokuratorem Pawłem Jasiakiem, rzecznikiem prokuratury okręgowej w Łodzi, rozmawiał Rafał Różycki. W najbliższym czasie prokuratura zamierza przeprowadzić eksperyment procesowy. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek. Chłopiec, który uczestniczył w półkoloniach, przez kilka minut leżał pod wodą. Nieprzytomnego siedmiolatka zauważył jeden z klientów akwaparku. Obecnie chłopiec przebywa w skrajnie ciężkim stanie w Instytucie Centrum Matki Polki, gdzie lekarze walczą o jego życie. Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów, biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
12: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło, awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
13: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
0: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je w czwartek, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznaczał prezydent.
14: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej, innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
0: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był na zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry. Dziś apeluje, aby nie zapominać o wydarzeniach z 1944 roku.
15: To wspomnienia, to rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
0: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od piątku państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
16: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
17: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
16: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
17: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
16: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć, 3 miesiące temu przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. Operacja, którą przeprowadziliśmy, to była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z GCZD w Katowicach.
18: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja Reverse Double Switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
19: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
20: Szybko nabrał kolorów.
19: Tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka, ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
0: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj może funkcjonować jak zdrowe dziecko. Upały nie odpuszczają przez najbliższe dni. Termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą nas trzymać także w pierwszej połowie sierpnia.
21: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
0: Mówi Piotr Szuster, synoptyki MGW. Później sytuacja ma się jednak zmienić.
21: Druga połowa miesiąca cechuje się średnimi maksymalnymi temperaturami około 23 do 25 stopni.
0: Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy, ale my zapytaliśmy mieszkańców, jak teraz radzą sobie z wysokimi temperaturami. Przenieśliśmy się do Kielc.
4: Czy lubisz upały?
1: Ja nie lubię upałów. Raczej staram się nie wychodzić do południa z domu. Wolę wyjść na wieczór, jak już jest tak chłodniej.
2: Tak.
4: Dlaczego?
2: No bo można wyjść ze znajomymi, na basen można pójść i zawsze jak jest słońce, no to się więcej chce zrobić w ogóle.
4: A jak sobie radzisz z tymi naprawdę wysokimi temperaturami?
1: No najlepiej to myślę, że tutaj skorzystać z basenu albo jakieś takie chłodniejsze kąpiele.
2: Chłodzę się przy wiatraku, no i jem lody.
1: Zakładam oczywiście coś na głowę, biorę sobie wodę, staram się raczej chodzić w cieniu, no i oczywiście jakiś lód tak na ochłodę.
0: Upalnie w Polsce będzie przez cały nadchodzący weekend. Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych bezdomnością. W Jeleninie pod Szczecinkiem w Zachodniopomorskiem powstały tak zwane mieszkania wspomagane, dostosowane do potrzeb, a także z całodobową opieką asystenta. Mówi Marzena Nowacka, dyrektorka szczecinieckiego GOPS-u.
22: Każde mieszkanie jest wyposażone w dwa pokoje z aneksem kuchennym oraz części wspólne, korytarz i łazienka.
0: Wójt Ryszard Jesionas podkreśla, że to nie koniec wsparcia dla mieszkańców w potrzebie.
23: Potrzeby są znacznie większe, jeśli chodzi o mieszkania wspomagane, bo osób, które potrzebują takich mieszkań w naszym otoczeniu nie ubywa, a raczej przybywa.
0: Do mieszkań wspomaganych w Jeleninie już w piątek wprowadzi się 6 osób. Większe od ciężarówki, szersze niż pas ruchu. Zaroiło się od kombajnów na drogach, bo w Polsce czas żniw. Wszystkich kierowców zachęcałbym do szczególnej ostrożności i wzajemnej cierpliwości, ponieważ tu chodzi o bezpieczeństwo, mówi Maciej Kulka, właściciel szkoły jazdy z Lublina i biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
24: No mamy zwiększony ruch maszyn rolniczych, więc niestety na drodze mogą się pojawić zanieczyszczenia, no bo pojazd wyjeżdża z pola, więc czasami coś na tą drogę może nam nanieść. Możemy się liczyć też z kombajnami, z dużymi maszynami, z dużymi ciągnikami rolniczymi, czyli może być utrudniona możliwość wyprzedzenia takiego pojazdu, bądź też wyminięcia. Wzajemna cierpliwość, czyli z jednej strony apel do rolników, żeby się nie denerwowali na kierowców, no i apel do kierowców, żeby się nie denerwowali na rolników, którzy wykonują naprawdę bardzo pożyteczną pracę.
0: I tego wszystkim życzymy. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Andrzej Stasiuk. Miejsce. Z tomu Opowieści galicyjskie. Miejsce Andrzeja Stasiuka to nie jest długie opowiadanie, lecz pobudza do myślenia. Autor wykazał się w nim niemałą sztuką przekazywania treści. Ty też możesz powiedzieć dziewczynie, że bardzo ci się podoba. Ma oczy jak sarna i chód jak łania. Nie wiesz jednak, jak wtedy zareaguje. A możesz jej także powiedzieć merci i wystarczy. Ona już wszystko zrozumie. Rozsiądź się wygodnie i posłuchaj trochę o miejscu. Być może odnajdziesz w nim coś, co miałeś pod nosem, a nie potrafiłeś tego dostrzec. Uszy na baczność i zaczynamy. Akcja utworu Andrzeja Stasiuka dzieje się w niewielkiej wiosce w Beskidzie Niskim, która niegdyś zamieszkiwana przez Łemków, teraz pozostała pusta i opuszczona. Bohaterowie spotykają się przy pozostałościach cerkwi, która została przeniesiona do muzeum. Narrator kilkakrotnie wspomina dawne czasy i snuje wyobrażenia, jak mogło wyglądać powstawanie nieistniejącej już świątyni. Jeśli chodzi o bohaterów, to jest ich tylko dwóch. Pierwszy to narrator, drugi mężczyzna z aparatem. Jak widzisz, nie ma ich wielu, dlatego zapamiętanie ich to prościzna. Pierwszy z nich jest gadułą, który towarzyszy nam podczas lektury. To on rozważa czas teraźniejszy, wyobraża sobie przeszłość i snuje wizję przyszłości. Z kolei leśny amator fotografii jest tylko popychaczem historii do przodu. Zadaje jedynie krótkie pytania. Musisz także wiedzieć, że miejsce jest jednym z wielu opowiadań zawartych w książce Opowieści galicyjskie autorstwa Andrzeja Stasiuka. Co ciekawe, pozycja ta nie powstała od razu w całości. Wcześniej poszczególne fragmenty były cyklicznie publikowane w Tygodniku Powszechnym. Dopiero kiedy ludzie wyrywali sobie z rąk czasopismo, by jak najszybciej przeczytać następne opowiadania, wydano je w formie książki. Miejsce nie jest długie, ma zaledwie kilkanaście stron. Oto właściwe streszczenie utworu. Akcja miejsca rozpoczyna się w lesie na pozostałościach starej cerkwi. Narrator zostaje zaczepiony przez przechodzącego turysty z aparatem. Prowadzą rozmowę na temat tego, co tutaj było. Tam, gdzie się aktualnie znajdują, niegdyś stała piękna cerkiew, która ze względu na wiek oraz zniszczenia została przeniesiona do muzeum. Narrator mówi o szarym prostokącie ziemi i płatku ziemi wyglądającym jak zdarta skóra. Ma na myśli pustkę, ranę oraz uczucie straty, jakie pozostało po zabraniu świątyni. Ale zaraz, zapytasz, jak to zabrano cerkiew? No właśnie, to dobre pytanie. Tak samo zaskoczony był fotograf, kiedy dowiedział się tej rewelacji od narratora. Odpowiedź? Normalnie, po kawałku. Zajęło to 2 miesiące, a po świątyni zostało wyłącznie wspomnienie. Naszego narratora bierze na wspomnienia. Mówi o początkach powstawania cerkwi. Wyobraża sobie, jak musiało wyglądać jej budowanie. Kiedy zaczęto, w jaki sposób stawiano ściany, rozważa nawet grubość pni potrzebnych do złożenia solidnej konstrukcji. Można stwierdzić, że to taki miejscowy freak. Mówi nam także, jak rozmawiał ze starszymi mieszkańcami o czasach ich młodości. Nie zdziwi cię pewnie, jak usłyszysz, że kiedyś zimy to były zimy, a gorące lata to były gorące lata. Tak, kiedyś to były czasy, teraz czasów już nie ma. Narrator cały czas obserwuje przechodzącego fotografa. Kiedy ten robi zdjęcia otoczeniu, nachodzi go myśl, że być może przez przypadek udało się sfotografować przestrzeń, w której kiedyś był ikonostas, czyli taka ozdobna ściana cerkwi. W narratorze budzi się nostalgia, że coś, z czym miał styczność, co widział, oglądał i czuł, nagle znika i pozostaje pustka. Rozmowa bohaterów toczy się dalej. Oni właściwie przez całe opowiadanie wymieniają się wyłącznie krótkimi zdaniami. Fotograf pyta, będą budować? Narrator odpowiada, nie wiem, ponoć tak. I tyle. Żadnych bliższych relacji i żadnych zbędnych słów.
Kiedy narrator przestaje snuć wyobrażenia na temat budowy cerkwi, zaczyna rozprawiać o ikonach i przedmiotach będących na wyposażeniu każdej świątyni prawosławnej. Zaraz jednak zaczyna wspominać interesujące spotkanie z pewnym starcem. Gość miał tyle lat, że przynajmniej od 2 powinien leżeć w grobie. Do cerkwi przywoziła go jednak rodzina, mieszkająca aż kilkanaście kilometrów dalej. Staruszek miał 90 lat, rzekomo jasny umysł, ale niestety jego ciało było sparaliżowane. Kiedy odwiedził cerkiew, opowiadał narratorowi o swoim życiu, o tym, gdzie był, o tym, że jego ojciec kładł dach oraz o tym, że właśnie w tej świątyni został ochrzczony. Kiedy o wszystkim opowiedział, wszystko pokazał, stwierdził, że już może umrzeć. A narrator dalej snuje swoje rozmyślania o cerkwi, o tym, jak powstawała i o tym, jak się wspinał na jej strych, kiedy już opustoszała. Rozważania o starych czasach znowu przerywa mu fotograf, mówiąc, że jednak dobrze by było, gdyby tę cerkiew na nowo zbudowali. Na koniec narrator wspomina o tym, jak cała konstrukcja zaczęła niszczeć. Budynek był opuszczony, nikt z niego nie korzystał. Wszystko zaczęło się sypać. Pojawiło się próchno, na ścianach znajdowało się mnóstwo bakterii, roztoczy i owadów. Do czasu, aż nie przyjechała ekipa z muzeum, czyli konserwatorzy. Specjalnymi mazidłami zatrzymali rozkład cerkwi, ale kiedy już to zrobili, to śmierdziało jak w jakimś szpitalu. A potem to już wiesz co. Rozbiórka na części, deski w płachty, na pakę auta i do muzeum. Ostatnia rozmowa naszego sentymentalnego narratora z fotografem zamyka się w 2 zdaniach. Kiedy amator leśnych zdjęć zapytał, gdzie znajdowało się wejście, to w odpowiedzi usłyszał, że dokładnie w miejscu, w którym stoi, był kiedyś próg. No dobra, czas na podsumowanie. Znasz już treść opowiadania oraz poznałeś najbardziej rozgadanych bohaterów w historii lektur. O czym jednak mówi miejsce, gdybyśmy mieli mu się bliżej przyjrzeć? Przede wszystkim to rekonstrukcja tego, co było. Zauważ, że to właśnie na tym skupia się większa część opowieści. To także spojrzenie na zmiany dziejące się tu i teraz oraz próba spojrzenia w przyszłość. W miejscu istotne jest, by dostrzec drugie dno, które kryje się w sposobie opowiadania historii cerkwi przez narratora. No bo przecież jej nie ma, a fotograf widzi tylko brudny prostokąt ziemi. Dokładna obserwacja pozwala jednak zauważyć, gdzie były ściany, a z pomocą kogoś, kto znał tamten budynek, możliwe staje się nawet odtworzenie dokładnego położenia ikonostasu. Pamiętasz, czemu zdecydowano się przenieść cerkiew do muzeum? Bo została opuszczona, nikt już do niej nie zaglądał, była pusta, zostawiona sama sobie. Spowodowało to jej próchnienie i gnicie. Jeszcze trochę, a wszystko obróciłoby się w pył. Ta część interpretacji jest smutna. Mówi o tym, że miejsce Andrzeja Stasiuka to nie tylko krótka opowieść o 2 panach w lesie, ale także historia o niszczycielskim działaniu czasu. Zarówno w miejscu, jak i w pozostałych opowiadaniach Andrzeja Stasiuka można dostrzec zjawisko realizmu magicznego. Autor w sposób subtelny, bardzo poetycko opisuje ulotne chwile, wręcz nieuchwytne momenty fachowo nazywane imponderabiliami. Obrazowo przedstawia też opisy przyrody i miejsce dawnej cerkwi, dzięki czemu z łatwością możemy je sobie wyobrazić. No dobra, ale czym jest ten realizm magiczny? Terminu tego użyto po raz pierwszy prawie 100 lat temu. Zakłada połączenie realistycznej poetyki z elementami zapożyczonymi z fantastyki. Wbrew logicznemu zaprzeczeniu, że coś może być jednocześnie realne i magiczne, prawidłowe zastosowanie tego zabiegu sprawia, że opisywana rzeczywistość lub postaci wydają się całkowicie naturalne. Andrzej Stasiuk w swojej prozie realizm magiczny wykorzystuje w bardzo subtelny sposób, dzięki czemu jego opowieści zyskują na lekkości. Zgłębiając opowieści galicyjskie, przekonasz się, że wiara w Boga i chodzenie do kościoła nie muszą być ze sobą powiązane, a widzenie duchów zmarłych nie musi być czymś niezwykłym.
Opowieści galicyjskie powstały w latach 90. ubiegłego wieku. Mimo iż w zbiorze znajduje się ich aż 15, to wszystkie są ze sobą połączone. Ich cechą wspólną jest lokalizacja. Stasiuk obrał sobie za cel Beskid Niski i zamieszkującą go społeczność. W każdej mini powieści odnajdziecie tego samego narratora, który obserwuje, zapamiętuje i dostrzega wiele szczegółów dotyczących przemian. Zwłaszcza, że okres, na jakim skupia się Stasiuk, obejmuje czas transformacji z komuny do kapitalizmu. Zapytaj dziadka lub rodziców, co wtedy działo się w kraju. Dla wielu był to szok. Na początku niełatwo było się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Beskid Niski to takie miejsce, gdzie czas wisi w powietrzu. Przeszłość przeplata się z teraźniejszością, a teraźniejszość z przyszłością. Wydawać by się mogło, że to kolejne wydarzenia osadzone w oklepanej już rzeczywistości i nic nowego nie wnoszą. Nic bardziej mylnego. Opowieści galicyjskie dają radę i nawet po prawie 25 latach od premiery tomu potrafią zachwycić. To, co najbardziej urzeka w opowieściach Andrzeja Stasiuka, to ukazanie zamkniętej społeczności, która żyje z dnia na dzień i obija się o ściany domu, kościoła, sklepu i knajpy. Kiedy czas płynie, a z kalendarza wyrywa się kartki z kolejnymi minionymi datami, ludzie zamieszkujący Beskid Niski trwają niejako w zawieszeniu. Żyje im się dobrze z pradawnymi tradycjami, dawnymi wyobrażeniami i myśleniu osadzonym jeszcze w czasach ich dziadków, czyli mniej więcej w epoce dinozaurów. Kiedy przychodzi nowe, trudno jest im się odnaleźć. Jednak Stasiuk nie skupia się wyłącznie na nieporadności zamkniętej w swoim wymiarze czasu społeczności. Zwraca także uwagę na wiążące się z tym emocje, ich gwałtowność, prawdziwość oraz moc. Jeśli spodobało Ci się miejsce i zajrzysz do pozostałych opowieści galicyjskich, z pewnością dostrzeżesz, jak silnie i szczerze można przeżywać najpierwotniejsze z uczuć, takie jak miłość, nienawiść, wrażliwość czy szczęście, i jak cienka jest granica między czułością a furią. Każdy bohater jest na swój sposób wyjątkowy. Można ich porównać do niezwykłości zupy pomidorowej. Nieważne, jak wielu kucharzy ugotuje ją według jednego przepisu, i tak smak każdej z nich będzie inny. Jeśli zainteresowały Cię opowieści galicyjskie, warto zerknąć na film pod tytułem Wino truskawkowe w reżyserii Dariusza Jabłońskiego. To bardzo udane przedstawienie prozy Stasiuka na wielkim ekranie, gdzie poetyckość i magia prezentowanego świata zdają się wychodzić poza kinowe płótno. Fabuła opowiada o policjancie Andrzeju, który ze stolicy przyjeżdża do Beskidu Niskiego. Co więcej, facet robi to na własną prośbę, by zapomnieć o wydarzeniach z przeszłości. Nie wie jednak, w co się pakuje. Mocno zakorzeniony w głowach społeczności komunizm, a także intensywne emocje dostarczają głównemu bohaterowi wielu wrażeń. Często mówi się, że film na podstawie książki nie może się z nią równać. W przypadku Wina truskawkowego nie zawiedziesz się. Produkcja jest bardzo przyjemna. Jeśli lubisz mocną, powodującą ciarki muzykę oraz rozczulające krajobrazy, czym prędzej ją sobie odpal. A jeśli jeszcze się wahasz, to dodam tylko, że na ekranach obok genialnego Mariana Dziędziela zobaczysz też piękne słowackie kobiety. Bo musisz wiedzieć, że Wino truskawkowe to mariaż polsko-słowacki. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Na zakończenie warto powiedzieć co nieco o samym autorze książki. Andrzej Stasiuk jest wielokrotnie nagradzanym pisarzem, poetą i dramaturgiem. Jego dzieła tłumaczono m.in. na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski. Stasiuka można poznać po mocnym charakterze i nieprzebieraniu w słowach. Powiedział kiedyś, że każda książka jest porażką, ponieważ nie potrafi opisać ani nazwać świata tak, jakbyśmy pragnęli. Dlatego zaczyna się następną i następną. To pokazuje, że mamy do czynienia z gościem z charakterem, który pisze książki, które sam chciałby przeczytać, bo nikt inny jeszcze takich nie stworzył. Kilkukrotnie siedział w areszcie czy izolatce. Kiedy trafił do Beskidu Niskiego, postanowił tam zamieszkać. Na życie zarabiał jako stróż opisywanej w miejscu cerkwi.
Zajmował się tam turystami oraz drobnymi naprawami. Impulsem do napisania zarówno opowieści galicyjskich, jak i omawianego opowiadania było rozebranie świątyni przez konserwatorów i przeniesienie jej do Nowego Sącza. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Rakieta CH-101, która w nocy wleciała do Polski i spadła w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. To najnowsze informacje po incydencie z rakietą. Premier podziękował unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznaczył, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. W akcji są śledcze, a kroki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
1: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
1: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii około 50 km od Lublina.
0: Stało się to w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. Co na to specjaliści? Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
3: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 km.
4: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
3: Mówi dr Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
4: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
3: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 km od Lublina.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Na wydarzenie na Lubelszczyźnie reaguje też NATO. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Dodał, że NATO podejmie wszelkie środki w celu obrony swojego terytorium. Tymczasem śledczy, którzy pracują teraz na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Na miejscu eksplozji był nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z mieszkańcami. Co mówią?
5: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
6: To słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
7: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
5: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
8: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
5: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
0: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
9: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
0: Relacjonuje Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji. Na piątek zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Kilkudziesięciu świadków zostało już przesłuchanych, a to jeszcze nie koniec. Łódzka prokuratura intensywnie wyjaśnia okoliczności wypadku w akwaparku Fala, gdzie kilka dni temu pod wodą znalazł się 7-letni chłopiec.
10: Przesłuchano wielu świadków w tej sprawie. Przede wszystkim przesłuchano kadrę z basenu, która tego dnia pełniła służbę tam obowiązki na pływalni. Przesłuchano mężczyznę, który uratował to dziecko, który pierwszy podjął czynności ratunkowe. No, a pozostałe osoby będą przesłuchiwane według harmonogramu ustalonego.
11: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów?
10: Nie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o zarzuty, no to przede wszystkim bardzo szczegółowo trzeba zbadać umowy pomiędzy tą szkołą pływania a akwaparkiem i pomiędzy akwaparkiem a ratownikami, żeby ustalić, kto miał jaki zakres obowiązków.
11: A jak tłumaczyli się ratownicy?
10: Na razie na tym etapie nie mogę powiedzieć za dużo szczegółów.
0: Z prokuratorem Pawłem Jasiakiem, rzecznikiem prokuratury okręgowej w Łodzi, rozmawiał Rafał Różycki. W najbliższym czasie prokuratura zamierza przeprowadzić eksperyment procesowy. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek. Chłopiec, który uczestniczył w półkoloniach, przez kilka minut leżał pod wodą. Nieprzytomnego siedmiolatka zauważył jeden z klientów akwaparku. Obecnie chłopiec przebywa w skrajnie ciężkim stanie w Instytucie Centrum Matki Polki, gdzie lekarze walczą o jego życie. Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
12: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
13: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu. I to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
0: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je w czwartek, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznaczał prezydent.
14: Zawsze, kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej, innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
0: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był na zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry. Dziś apeluje, aby nie zapominać o wydarzeniach z 1944 roku.
15: To wspomnienia, to rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
0: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od piątku państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
16: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
17: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
16: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
17: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
16: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć, 3 miesiące temu przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. Operacja, którą przeprowadziliśmy, to była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z GCZD w Katowicach.
18: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
19: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
20: Szybko nabrał kolorów.
19: Tak, tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka, ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
0: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj może funkcjonować jak zdrowe dziecko. Upały nie odpuszczają przez najbliższe dni. Termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą... wstrzymać także w pierwszej połowie sierpnia.
20: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
0: Mówi Piotr Szuster, synoptyki MGW. Później sytuacja ma się jednak zmienić.
20: Druga połowa miesiąca cechuje się średnimi maksymalnymi temperaturami około 23 do 25 stopni.
0: Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy, ale my zapytaliśmy mieszkańców, jak teraz radzą sobie z wysokimi temperaturami. Przenieśliśmy się do Kielc.
21: Czy lubisz upały?
22: Ja nie lubię upałów. Raczej staram się nie wychodzić do południa z domu. Wolę wyjść na wieczór, jak już jest tak chłodniej.
23: Tak.
21: Dlaczego?
23: No bo można wyjść z znajomymi, na basen można pójść i zawsze jak jest słońce, no to się więcej chce zrobić w ogóle.
21: A jak sobie radzisz z tymi naprawdę wysokimi temperaturami?
22: No najlepiej to myślę, że tutaj skorzystać z basenu, albo jakieś takie chłodniejsze kąpiele.
23: Chłodzę się przy wiatraku, no i jem lody.
22: Zakładam oczywiście coś na głowę, biorę sobie wodę, staram się raczej chodzić w cieniu, no i oczywiście jakiś lód tak na ochłodę.
0: Upalnie w Polsce będzie przez cały nadchodzący weekend. Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych bezdomnością. W Jeleninie pod Szczecinkiem Zachodniopomorskim powstały tak zwane mieszkania wspomagane, dostosowane do potrzeb, a także z całodobową opieką asystenta. Mówi Marzena Nowacka, dyrektorka szczecinieckiego GOPS-u.
24: Każde mieszkanie jest wyposażone w dwa pokoje z aneksem kuchennym oraz części wspólne, korytarz i łazienka.
0: Wójt Ryszard Jesionas podkreśla, że to nie koniec wsparcia dla mieszkańców w potrzebie.
25: Potrzeby są znacznie większe, jeśli chodzi o mieszkania wspomagane, bo osób, które potrzebują takich mieszkań w naszym otoczeniu nie ubywa, a raczej przybywa.
0: Do mieszkań wspomaganych w Jeleninie już w piątek wprowadzi się 6 osób. Większe od ciężarówki, szersze niż pas ruchu. Zaroiło się od kombajnów na drogach, bo w Polsce czas żniw. Wszystkich kierowców zachęcałbym do szczególnej ostrożności i wzajemnej cierpliwości, ponieważ tu chodzi o bezpieczeństwo, mówi Maciej Kulka, właściciel szkoły jazdy z Lublina i biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
26: No mamy zwiększone ruchy maszyn rolniczych, więc niestety na drodze mogą się pojawić zanieczyszczenia, no bo pojazd wyjeżdża z pola, więc czasami coś na tą drogę może nam nanieść. Możemy się liczyć też z kombajnami, z dużymi maszynami, z dużymi ciągnikami rolniczymi, czyli może być utrudniona możliwość wyprzedzenia takiego pojazdu bądź też wyminięcia. Wzajemna cierpliwość, czyli z jednej strony apel do rolników, żeby się nie denerwowali na kierowców, no i apel do kierowców, żeby się nie denerwowali na rolników, którzy wykonują naprawdę bardzo pożyteczną pracę.
0: I tego wszystkim życzymy. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
4: Nie.
2: Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
2: Obowiązek według ojczyzny.
4: Mhm. No fajnie, fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
2: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył za swoim krajem.
2: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
7: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
8: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
9: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie! Nie, nie, nie, nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
10: no,
2: niektórzy...
10: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
10: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście, oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
2: Mhm. Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
4: Mhm. No, fajnie, fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedł, byś za ojczyznę walczyć?
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
2: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
2: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
2: O.
3: Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
6: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
6: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, no, tak, ale...
4: To są się chęci, ale...
2: Jest chęć?
4: Jest chęć, jest
2: ale
4: chęć.
2: Nie ma umiejętności.
6: No, nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
4: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki,
4: dziękuję
2: wszystkiego
4: bardzo.
2: Dobrego.
4: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
6: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą, a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce? Młodzi ludzie, żeby...
11: Armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
11: No dobra, ale macie wtedy odgroma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No. Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd. Mhm. Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
11: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
7: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
11: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa?
11: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy jak ci urwie nogę, zapiszcie.
2: Tak, to nie możesz, brzmi dobrze. Tak,
11: możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz. No też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
9: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem w kategorii E.
2: E to jaka? To, że takie...
9: Tego już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan, tam większość Finów to wie, jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
9: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojskiem się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, że no wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść w jaką miejsce armatnie, uważam, że jest to głupota. No zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pasja, ich życie.
2: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam...
9: Nie,
2: co
9: nie będzie, ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armatnie, koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
2: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
12: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego, że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
2: No jako ochotnicy, prawda?
12: No tak, jasne.
2: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
12: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
1: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pobór do wojska, czy...
13: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
2: Jak? Dlaczego?
13: Dlaczego? No bo tam młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
2: Pan, że jakby...
13: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tą młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? całkiem inaczej wyglądali.
14: Co taka armia daje?
13: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość.
14: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
13: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
14: A pan w razie co, to nadaje się teraz?
13: Ja oczywiście, żeby... ja zawsze. Jestem patriotą, także.
14: W razie gdyby, dostaje pan powołanie, karteczkę i...
13: Oczywiście, to idzie od razu.
14: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
13: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać, no taka jest sytuacja teraz. No w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
14: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
3: Nie.
14: Dlaczego nie?
3: Bo... Wojska brać, chłopaków. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
14: No i co?
3: I brać? Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny. No.
14: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
3: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
14: Czy młodym ludziom? Ta. A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
3: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie... Nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć. No. Przeszkolenie musi być. No.
14: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
15: Znaczy udaje się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
14: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona. W razie co, to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
15: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
14: Pan chętnie w kamasze jakby coś...
15: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
14: A, no to co pan nic nie mówi, a to... No. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
15: znaczy,
14: nie?
15: No, liceum mundurowe, więc... A. Jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
14: No pan już przeszkolony jakby coś.
15: Ja
14: już...
15: nie potrzebuję, można powiedzieć.
14: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz...
16: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
14: No co prawda. Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
16: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
14: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam ochotnicy...
16: Panie, niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
14: No to pan powie.
16: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się...
14: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
16: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
14: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
17: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, też szkoła trochę takiego życia.
14: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
17: No, to są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, za przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już odchodzi w niepamięć.
14: Tak się zapytam młodego człowieka, dziękuję bardzo.
18: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
14: O,
18: wielki fan.
14: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
18: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, no w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. Mhm. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
8: od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
1: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
2: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
10: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
10: no,
2: niektórzy...
10: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
2: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie. Nie. Kobiety, nie. Niech się same tam.
2: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet.
10: Czy
2: również.
10: Pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
2: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
10: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
2: A dla mężczyzn?
10: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
2: A co to za różnica, przepraszam?
10: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
19: Lepsi. No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
2: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn? Sam.
19: Zależy, no to dla kogo?
2: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
19: no
2: rozumiem.
19: Tak, to na pewno.
2: No. No bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
10: No ale to no w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
20: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
2: A kobiety również?
20: No, dlaczego kobieta trzeba nie szkolić? Się umiała bronić.
2: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
10: Nie. Nie.
2: A dlaczego nie?
10: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
2: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet, jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
10: No to ma pan rację.
2: No.
10: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej wam lecę.
2: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
10: Tak.

0: bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni.
1: Tak. Myślę, że powinien być.
0: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
1: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
0: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby na siłę brać.
1: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
0: ale niektóre
1: siłę.
0: Kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
1: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy, chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
0: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
2: Tak.
0: Ale dla kobiet również?
2: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
0: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
2: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
0: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
2: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno.
0: Czy pani trzeba. Chętnie by się poddała, gdyby...
2: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
0: Trochę ruchu, tak, ruchu. Nauczyć się.
2: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
0: Porzucać tam granatem zaczepnym.
2: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
0: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
3: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
0: Mm-hmm. A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
3: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
0: Dla kobiet również?
3: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
0: W kamaszy i...
3: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
0: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
4: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
0: No właśnie widzę pani takie oczy.
4: Nie, obowiązkowy nie.
0: Mhm. No ale a dla mężczyzn?
4: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaki jest, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
0: ale,
4: czy coś
0: tam. Pani, ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
4: No to też ma pan rację.
0: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
4: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowe dla mężczyzn, nie obowiązkowe dla kobiet.
0: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
4: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
0: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
4: tak, uważa. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
0: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
4: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
5: Mhm. No właśnie. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
6: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Rakieta CH-101, która w nocy wleciała do Polski i spadła w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. To najnowsze informacje po incydencie z rakietą. Premier podziękował unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznaczył, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. W akcji są śledcze, a kroki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
1: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby, takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
1: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii, około 50 kilometrów od Lublina.
0: Stało się to w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. Co na to specjaliści? Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
3: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
4: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
3: Mówi doktor Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
4: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
3: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Na wydarzenie na Lubelszczyźnie reaguje też NATO. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Dodał, że NATO podejmie wszelkie środki w celu obrony swojego terytorium. Tymczasem śledczy, którzy pracują teraz na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Na miejscu eksplozji był nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z mieszkańcami. Co mówią?
5: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
6: To słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
7: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
5: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
8: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
5: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
0: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
9: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
0: Relacjonuje Joanna Wiącek, Głowacz z kłobuckiej policji. Na piątek zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Kilkudziesięciu świadków zostało już przesłuchanych, a to jeszcze nie koniec. Łódzka prokuratura intensywnie wyjaśnia okoliczności wypadku w akwaparku Fala, gdzie kilka dni temu pod wodą znalazł się 7-letni chłopiec.
10: Przesłuchano wielu świadków w tej sprawie. Przede wszystkim przesłuchano kadrę z basenu, która tego dnia pełniła służbę, tam obowiązki na pływalni. Przesłuchano mężczyznę, który uratował to dziecko, który pierwszy jeszcze podjął czynności ratunkowe. No, a pozostałe osoby będą przesłuchiwane według harmonogramu ustalonego.
11: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów?
10: Nie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o zarzuty, no to przede wszystkim bardzo szczegółowo trzeba zbadać umowy pomiędzy tą szkołą pływania a akwaparkiem i pomiędzy akwaparkiem a ratownikami, żeby ustalić, kto miał jaki zakres obowiązków.
11: A jak tłumaczyli się ratownicy?
10: Na razie na tym etapie nie mogę powiedzieć za dużo szczegółów.
0: Z prokuratorem Pawłem Jasiakiem, rzecznikiem prokuratury okręgowej w Łodzi, rozmawiał Rafał Różycki. W najbliższym czasie prokuratura zamierza przeprowadzić eksperyment procesowy. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek. Chłopiec, który uczestniczył w półkoloniach, przez kilka minut leżał pod wodą. Nieprzytomnego siedmiolatka zauważył jeden z klientów akwaparku. Obecnie chłopiec przebywa w skrajnie ciężkim stanie w Instytucie Centrum Matki Polki, gdzie lekarze walczą o jego życie. Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów, biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
12: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło, awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
13: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
0: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je w czwartek, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznaczał prezydent.
14: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej, i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
0: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był na zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry, dziś apeluje, aby nie zapominać o wydarzeniach z 1944 roku.
15: Te wspomnienia, to rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
0: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od piątku państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
16: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
17: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
16: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
17: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
16: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się z złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć 3 miesiące temu, przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. Operacja, którą przeprowadziliśmy, to była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z GCZD w Katowicach.
18: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
19: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Wiąz zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
20: Szybko nabrał kolorów.
19: Tak, tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka, ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
0: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj może funkcjonować jak zdrowe dziecko. Upały nie odpuszczają przez najbliższe dni. Termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą nas trzymać także w pierwszej połowie sierpnia.
21: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południu.
20: południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
0: Mówi Piotr Szuster, synoptyk MGW. Później sytuacja ma się jednak zmienić.
20: Druga połowa miesiąca cechuje się średnimi maksymalnymi temperaturami około 23 do 25 stopni.
0: Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy, ale my zapytaliśmy mieszkańców, jak teraz radzą sobie z wysokimi temperaturami. Przenieśliśmy się do Kielc.
21: Czy lubisz upały?
22: Ja nie lubię upałów. Raczej staram się nie wychodzić do południa z domu. Wolę wyjść na wieczór, jak już jest tak chłodniej.
23: Tak.
21: Dlaczego?
23: No bo można wyjść ze znajomymi, na basen można pójść i zawsze jak jest słońce, no to się więcej chce zrobić w ogóle.
21: A jak sobie radzisz z tymi naprawdę wysokimi temperaturami?
22: No najlepiej to myślę, że tutaj skorzystać z basenu albo jakieś takie chłodniejsze kąpiele.
23: Chłodzę się przy wiatraku, no i jem lody.
22: Zakładam oczywiście coś na głowę, biorę sobie wodę, staram się raczej chodzić w cieniu, no i oczywiście jakiś lód tak na ochłodę.
0: Upalnie w Polsce będzie przez cały nadchodzący weekend. Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych bezdomnością. W Jeleninie pod Szczecinkiem w Zachodniopomorskiem powstały tak zwane mieszkania wspomagane, dostosowane do potrzeb, a także z całodobową opieką asystenta. Mówi Marzena Nowacka, dyrektorka szczecinieckiego GOPS-u.
24: Każde mieszkanie jest wyposażone w 2 pokoje z aneksem kuchennym oraz części wspólne, korytarz i łazienka.
0: Wójt Ryszard Jesionas podkreśla, że to nie koniec wsparcia dla mieszkańców w potrzebie.
25: Potrzeby są znacznie większe, jeśli chodzi o mieszkania wspomagane, bo osób, które potrzebują takich mieszkań w naszym otoczeniu nie ubywa, a raczej przybywa.
0: Do mieszkań wspomaganych w Jeleninie już w piątek wprowadzi się 6 osób. Większe od ciężarówki, szersze niż pas ruchu. Zaroiło się od kombajnów na drogach, bo w Polsce czas żniw. Wszystkich kierowców zachęcałbym do szczególnej ostrożności i wzajemnej cierpliwości, ponieważ tu chodzi o bezpieczeństwo, mówi Maciej Kulka, właściciel szkoły jazdy z Lublina i biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
26: No mamy zwiększony ruch maszyn rolniczych, więc niestety na drodze mogą się pojawić zanieczyszczenia, no bo pojazd wyjeżdża z pola, więc czasami coś na tą drogę może nam nanieść. Możemy się liczyć też z kombajnami, z dużymi maszynami, z dużymi ciągnikami rolniczymi, czyli może być utrudniona możliwość wyprzedzenia takiego pojazdu bądź też wyminięcia. Wzajemna cierpliwość, czyli z jednej strony apel do rolników, żeby się nie denerwowali na kierowców, no i apel do kierowców, żeby się nie denerwowali na rolników, którzy wykonują naprawdę bardzo pożyteczną pracę.
0: I tego wszystkim życzymy. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości VoxFM.

0: Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, po tamtej stronie, no właśnie, problematyczny facet chyba. Witam cię, jak masz na imię?
2: Darek.
1: Cześć Darku.
2: Witam.
1: O kim będzie mowa?
2: O mojej żonie, Aniu.
1: Żona Ania, gdzie jesteś, że tak hałasuje?
2: Na drodze w tej chwili.
1: Czym mogę służyć, proszę pana?
2: Chciałbym na wprawieniu wszystkiego. Jesteście ostatnią deską ratunku moją, chyba tak mi się wydaje.
1: Bo?
2: No bo popsuło się coś, coś się wypaliło podobno.
1: U kogo? U ciebie?
2: Nie, u Ani.
1: Twojej małżonki?
2: Mhm.
1: Dobra. A jak długo była twoją małżonką dotąd?
2: No, 15 lat.
1: No to co? I zabrakło węgla w tym tyglu?
2: No, podobno.
1: Co ona mówi? Ona jest sprawczynią rozpadu, czy ty?
2: Ona mówi, że ja mówię, że ona.
1: Aha.
2: Coś do porozumienia.
1: No to co ci wytyka?
2: Ojejku, co mi... W sumie co mi wytyka, bo... Nie wiem, ciężko mi w tej chwili powiedzieć.
1: Nie wiesz, za co ma do ciebie żal?
2: O właśnie. Nie do końca.
1: A nie wiesz, czyli to jest niesprecyzowane. No dobrze, a co, jaki ty masz do niej żal? Może ty wiesz, jaki masz żal?
2: Ja nie mam żadnych.
1: Wcześniej powiedziałeś, że ty masz coś do niej, ona do ciebie.
2: No ja nie mam, znaczy nie mam do niej żalu, ona ma do mnie, ja nie wiem. No nie potrafię zrozumieć, o co chodzi. On,
1: tak. Z jakiego powodu się wyprowadziła tydzień temu od ciebie, powiedz?
2: Stwierdziła, że się coś wypaliło i tyle.
1: Czyli przestała cię kochać, a ty wciąż nie wiesz za co?
2: Podobno, właśnie.
1: Ale mówi to głośno, że nie kocha cię już?
2: Znaczy, tak dosłownie to nie.
1: I naprawdę nie masz...
2: Ale daje odczuć.
1: Naprawdę nie masz pojęcia, Darek, co zrobiłeś źle w tym małżeństwie, że ona się chce z tego wypisać?
2: No raczej chyba nie.
1: No, to jak ja mam ci pomóc, chłopie? Po co ja do niej mam zadzwonić?
2: No, czy zgodzi się porozmawiać, bo ze mną za bardzo nie chcę rozmawiać.
1: Nie chcę się z tobą spotkać, wyprowadziła się, nie chcę rozmawiać, a ty nic złego żeś nie zrobił.
2: No, przynajmniej, no, złego, ojej. No, złego raczej nic nie zrobiłem, nie. Bo przez tyle lat, no to różnie bywało. Raz lepiej, raz gorzej.
1: Mhm.
2: Ale do końca, no, nie wiem, co się stało.
1: Czyli ustalamy, że nie byłeś niegrzeczny wobec niej, nie używałeś ogólnie słów niefajnych, tak?
2: Nie
1: nadużywałeś niczego, ani alkoholu, ani hazardu, ani bab?
2: Nie, chyba że pracy tylko.
1: Okej, i poświęcałeś jej fantastycznie czas, chodziłeś na spacery, dbałeś o nią.
2: Nie do końca, może za bardzo, za dużo pracuję w ten sposób.
1: Okej, dzieci są?
2: Tak, no zabrała ze sobą.
1: No ja wiem, zawsze tak nam robią. Darek, zawsze nam tak robią. Inaczej by było, gdyby musiały je zostawiać. No dobra, to może Anka coś powie więcej. Dariusz nie był opiekuńczy, bo tylko tyle mi powiedział i do tego się przyznał. Nie byłaś jego oczkiem w głowie, tak jak na samym początku. Ana, dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Jest, udało się. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że z Anną rozmawiam.
2: Tak, przy telefonie.
1: Dzień dobry, Aniu. Paweł Pawelec. Mam nadzieję, twój ulubiony prezenter. Kłania się.
2: Tak, Paweł. Oczywiście.
1: Cześć, cześć, Anulka. No jak się rozrabia ludzi, to muszą się spodziewać, że jeżeli ktoś ma odwagę przyznać się do wszystkiego, co w życiu złego zrobił kobiecie, może się zdarzyć telefon, Anka.
2: No, właśnie tak. Tak. Bywa.
1: Kazał mi, bo jemu tam troszeczkę ciężko kręgosłup mu zgiąć, kazał mi przyklęknąć i uchylić głowę i powiedzieć, że to prawda, że miałaś czas się poczuć nieważna, niekochana, żeby dawał za mało ciepła, czasu, uczucia dla rodziny, serca dla swojej kochanej, jedynej żony. Jak go zapytałem, jak wyglądasz, Anka, rozmazał mi się i marzył. Paweł, blondynka, długie włosy, szczuplutka, po dwójce dzieciaków. Kurczę, spodobałaby ci się. Tak zaczął z Bereźnik jeden, no. I piastuje ważne stanowisko, zostawię dla siebie. Anka, on mi tu pisze, żebym dzwonił na ratunek, ponieważ on ma plan. Słyszysz? On ma plan odbudowania twojego małżeństwa. Żebyś się nie wycofywała i nie odchodziła w siną dal. Kochaj go, bo on kocha jeszcze i on mówi, że on ci to pokaże. W drobnych rzeczach, o których zapominał. W SMS-ach.
2: No, niestety, tak to wyglądało.
1: W telefonach. W pamiętaniu o tym, że od czasu Anka do czasu trzeba pójść do kina, trzeba oddać dziś dzieci i umówić się nawet sami ze sobą na jakieś seks party. Cokolwiek, żeby zawrzało, tak, tak. Żeby pokryweczka na garnku pykała.
2: O Boże.
1: Dziś jest mądrzejszy, ale mówi, do mnie mówi tak, wiesz Paweł, ona mi dawała znaki, że jest pomiędzy nami nie halo, ale no to wiesz, no ja w ogóle się tym nie przejmowałem, no. Co ona się wygłupia, że po 15 latach małżeństwa to będzie tak jak na początku? Ja mówię, ty no, byłoby fajnie, żeby było, nie? Przyznasz, że jest to możliwe, Anka?
2: No, powinno być możliwe.
1: No, mówię, wiesz, jaka ładna dziewczyna, to długo sama nie będzie. A poza tym myślę, że tam ona ma wielu takich, którzy są dla niej bardzo mili. To dlaczego ona miałaby bronić się przed tymi atakami, nie Anna?
2: Broni się, zawsze się broni, bo zawsze jest mąż.
1: On mnie prosi, żebym ja ci dał sygnał moim telefonem, że on to wszystko chce zmienić dla was. Że to nie jest czcze gadanie. Powiedz mi, co on takiego złego tak naprawdę ci zrobił, że ty się wyprowadziłaś?
2: Nie, no generalnie też chodzi właśnie o to uczucie, które powinno być i nie wygasnąć nigdy, tak? Ja mówię, gdzieś tam wkradła się monotonia i ciągła praca i chociaż mówię, ja też pracuję zawodowo i, ale zawsze staram się być, mówię, dla dzieci, może też nie zawsze do końca okazuję uczucia w taki sposób, w jaki on by tego oczekiwał. No ale tutaj też potrzeba dużo z jego strony, żeby jednak to działało w obydwie strony.
1: To co, on nie przytula 30-latki?
2: No nie.
1: Nie łapie za ręce, nie patrzy prosto w oczy i nie robi diabełka?
2: No nie.
1: Skubana.
2: To już minęło.
1: Ale głupek nie. To co, w tej sytuacji twoim zdaniem byłoby dobrze się pakować i szukać nowych rozwiązań i dróg w życiu. Rozumiem cię. Szczególnie przy ambitnej kobiecie. To coś ma miejsce. Anno, czy zawierzysz? Czy przyjrzysz się? Dasz szansę?
2: Tak.
1: Dariusz!
3: Tak.
1: O, on jeszcze tę muzyczkę podkręcił.
2: Tak, słyszałaś.
1: Słyszałaś to, tak? Ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji, Dariusz?
3: Tak, jestem Dariusz.
1: Ta dziewczyna ma wrażenie, że uważasz, że należy do ciebie, że jest ci wpisana w dowód osobisty wraz z dwójką dzieci i że niby nie może nic zrobić. Obawiam się, że ona zna możliwości, a ty zostaniesz sam z alimentami.
3: Nie, no.
1: No tak, jak nic nie zmienisz, no. Kolanka!
3: Kochanie, można wszystko zmienić, naprawdę. Trzeba dać szansę.
2: No to mam nadzieję, że dasz radę.
3: Będę mniej pracował, więcej poświęcę czasu rodzinie jednak.
1: A wiesz, do czego ty masz w ogóle telefon?
3: Tak.
1: Dzwonisz z pracy czasami do żonki, by jej powiedzieć, jak tęsknisz? Albo jak chciałbyś się zobaczyć, jak wrócisz? Czy śpią dzieci?
3: No, rzadko. Nie bardzo wydwajać.
1: A wiesz, co to są SMS-y miłosne?
3: O, SMS-y są chyba dosyć ode mnie.
1: Tak? Ale te takie idź kup, zrób, wypierz, wyprasuj, ma być gotowe. Nie o takie mi chodziło.
3: Aha. No to już wiem.
1: A jakiego dnia się urodziła?
3: 20.
1: Co 20?
3: Czerwca.
1: Ania?
2: Trafił.
1: Niech żyje miłość, ale tutaj troszeczkę powątpiewam w to, czy Darek dźwignie.
3: Dźwignie.
1: Czekam na takie słowa. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Kochaj.
0: dorzucę. WOX FM.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Prace na miejscu już się zakończyły, to na Lubelszczyźnie wczoraj spadła tam rosyjska rakieta. Będzie eksperyment procesowy, śledczy badają szczegóły wypadku w Łodzi, topił się tam 7-latek. W jak więzy krwi rusza niezwykła akcja Polskiego Czerwonego Krzyża.
1: Tak, to prawda. Na zegarach 6:00. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
0: Śledczy w akcji sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii. Z dala od zabudowań nikt nie został ranny. Prokuratorzy wieczorem zakończyli pracę na miejscu incydentu. Lej po rakiecie został zasypany. Tym tematem wiadomości o 6:00 otwiera Michał Skolimowski.
2: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
3: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
4: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
2: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
5: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
0: USA stanowczo stoją po stronie Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu, tak ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku. Rakieta CH-101 jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek.
6: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
7: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
6: Mówi dr Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
7: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
6: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmieniamy temat. Kilkudziesięciu świadków zostało już przesłuchanych, a to jeszcze nie koniec. Łódzka prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku w akwaparku Fala, gdzie kilka dni temu pod wodą znalazł się 7-letni chłopiec.
8: Przesłuchano wielu świadków w tej sprawie. Przede wszystkim przesłuchano kadrę z basenu, która tego dnia pełniła służbę tam obowiązki na pływalni. Przesłuchano mężczyznę, który uratował to dziecko, który pierwszy podjął czynności ratunkowe. No, a pozostałe osoby będą przesłuchiwane według harmonogramu ustalonego.
9: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów?
8: Nie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, natomiast jeżeli chodzi o zarzuty, no to przede wszystkim bardzo szczegółowo trzeba zbadać umowy pomiędzy tą szkołą pływania a akwaparkiem i pomiędzy akwaparkiem ratownikami, żeby ustalić, kto miał jaki zakres obowiązków.
9: A jak tłumaczyli się ratownicy?
8: Na razie na tym etapie nie mogę powiedzieć za dużo szczegółów.
0: Z Pawłem Jasiakiem, rzecznikiem prokuratury okręgowej w Łodzi, rozmawiał Rafał Różycki. W najbliższym czasie śledczy chcą przeprowadzić też eksperyment procesowy. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w miniony poniedziałek. Chłopiec, który uczestniczył w półkolonii, przez kilka minut znajdował się pod wodą. Nieprzytomnego 7-latka zauważył jeden z klientów akwaparku. Obecnie chłopiec przebywa w skrajnie ciężkim stanie w Instytucie Centrum Matki Polki, gdzie lekarze wciąż walczą o jego życie. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni umieścił na jednym z portali społecznościowych, mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy.
10: Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jest to czyn polegający na opublikowaniu czy wykorzystaniu konta w serwisie społecznościowym, które zostało utworzone z wykorzystaniem danych niezgodnych z rzeczywistymi danymi osobowymi podejrzanego. PiS-u, które zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
0: Wpis wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Krótko po tym mężczyzna został zatrzymany.
10: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM. Jak ustaliliśmy, podejrzany był już wcześniej karany za podobne przestępstwo.
0: 54-latek ma policyjny dozór, grozi mu do 3 lat więzienia. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie mimo pomocy lekarzy nie udało się go uratować.
11: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
0: Relacjonuje Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji. Jeszcze dziś kierowca i pasażerowie zostaną przesłuchani. To pierwsza taka operacja na świecie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przebudowali na nowo serce 2-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Aby mógł przeżyć, zespół specjalistów przeprowadził operację reverse double switch, połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. Mówimy, że to kosmiczna operacja, zaznacza kierownik oddziału kardiologii dziecięcej profesor Jacek Kusa.
12: Z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo. Koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę. Koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować.
13: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. My po prostu płakaliśmy ze szczęścia. Mikołajek mógł nie przeżyć tej operacji, bo to była, tak jak pan doktor powiedział, bardzo skomplikowana operacja. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega. Widzimy po nim, że on się mniej męczy, nie ma tych zasinień na ciele.
0: Sami lekarze są pod wrażeniem, że 3 miesiące po operacji mały Mikołaj jest w tak dobrej kondycji, a operacja podwójnego odwrócenia funkcji komór serca trwała około 12 godzin. Jednocześnie brało w niej udział ponad 20 osób. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z pomocą dla osób potrzebujących krwi. 1 sierpnia rusza ogólnopolska inicjatywa Polskiego Czerwonego Krzyża W jak więzy krwi. A krew można oddać w każdym punkcie, mówi Michał Mikołajczyk, prezes warszawskiego oddziału PCK.
14: Z jednej strony to kwestia uczczenia powstańców warszawskich, ale w ogóle żołnierzy, kombatantów, którzy na przestrzeni dziejów ponosili największą ofiarę, bo ofiarę życia. I o to też chodzi, by pokazać, że humanitaryzm, empatia, wola pomocy drugiemu nie zna granic i cieszmy się, że dziś możemy ratować życie nie nadstawiając swoją pierś, tylko wystawiając rękę do oddania krwi.
0: W czasie Powstania Warszawskiego to właśnie Polski Czerwony Krzyż odegrał kluczową rolę, niosąc pomoc rannym i chorym, często w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: No halo, halo, Zakopane, jak tam u was? Bo przypominam, że nasza kochana Jula jest w Zakopanem.
16: No aktualnie 17 stopni Celsjusza, ale będzie cieplej i to będzie dość mocno cieplej. 31 stopni dzisiaj na termometrze tutaj się może pojawić, ale to nie jest najcieplej, bo nie. 36 będzie dzisiaj w Rzeszowie.
1: No i w
16: więc
1: centrum
16: proszę
1: Warszawie.
16: Dzisiaj na siebie uważać.
1: Bezwzględnie.
16: Jest ale dzisiaj 36?
1: Tak jest, ale będzie padać.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: I Jachlen.
1: Tak jest i Pawelec, tylko że ja tu, a Jula w Zakopanem.
17: Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: No tak to raz, że tak powiem, rozwiało bym powiedział. Jula!
16: 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry z Zakopanego.
1: A śnieg nie pada? Nie, nie zanosi się w ogóle.
16: Przeciwnie.
1: Dobra, w porządku.
16: Słońce, gorąc.
1: Dziś będzie niezła jazda. Zostańcie z nami.

0: Oj tam. Witamy was bardzo serdecznie, chociaż rozdarci. Przypominam dla tych, którzy wstali, jest to nowość. Jula jest w Zakopanym, ale świetnie ją słyszymy. Jula, jesteś?
1: Tak, no jestem i właśnie patrzę sobie na Giewont i patrzę na to słońce, które wschodzi nad Zakopanem, bo tak jak widzę, to na razie Zakopane śpi, ale pewnie jak za chwilę ruszymy do Kuźnic, czyli do miejsca, z którego wychodzi wiele szlaków górskich, no to tam już będzie gorąco.
0: Czyli ty patrzysz sobie na Giewont,
1: tak? Sprawdzamy w Zakopanem. No pewnie, że sobie patrzę przecież na Giewont, a co tam Paweł, a ty na co patrzysz?
0: Na nasze logo Radio Vox FM i też jest ładnie, ale przypuszczam, że u ciebie są jakieś piękniejsze okoliczności przyrody i jest droga, być może na Ostrołękę, drób, kaczka.
1: Żeby wam donieść jak jest, żebyście wiedzieli jak jest, czy warto tutaj przyjechać, czy jest fajnie, czy na pewno jest ciepło, to mogę już potwierdzić od samego rana, bo na balkonie...
0: Siedzi kot.
1: Właśnie nie siedzi, bo chyba jest mu za ciepło.
0: Okay.
1: No, 18 stopni już się zrobiło, no i słońce, bluza zupełnie nie jest potrzebna o poranku, co jest dziwne.
0: Jula, już słuchacze nas rozgryźli, ktoś pisze. Ja rozumiem, że Jula w nagrodę za to, że przeszła na hel jako jedna jedyna, pojechała sobie do Zakopanego, a Pawelec musi siedzieć w studiu. Jasne i oczywiste.
1: Jak?
0: Proszę bardzo. No a jak?
1: 609-86-9-89. Piszcie, jak tam u was mija piątek.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
0: Siedemnaście po szóstej.

0: Wychodzi na to, że
1: no
0: chyba
1: i odleciała.
0: Została tak. Podarta, dobra, to lecimy.
1: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy 31 dzień lipca, tak dokładnie. Półmetek lipca i półmetek wakacji. Imieniny obchodzą dzisiaj Adam, Alfonsa, Beat, Demokryt, Emilian, Ernesta, Fabia, Fabiusz, German, Helena, Iga, Ignacy, Jan, Justyn i Lubomir. Na Hawajach obchodzą dzisiaj dzień flagi. W Polsce obchodzimy dzień skarbowości. Pozdrawiamy Urząd Skarbowy.
0: No, tak,
1: Celtowie obchodzą wigilię Lugnasadh.
0: Czego?
1: No, jeżeli chodzi o Lugnasadh. Co, nie znasz takiego święta?
0: Nie, no musiałem, akurat chorowałem wtedy, wiesz, i mogłem nie świętować. Mogło się zdarzyć, dobra. Co jeszcze masz? Bo chcę lecieć za tą.
1: No to leć.
0: No to ludzie, słyszycie chyba. Rok 1967, bardzo bliski memu sercu. 59 lat temu rodzi się Grzegorz Turnał. Wszystkiego najlepszego z Krakowa.
1: To ja mam tę trochę bardziej odległą. 768 rok. Kapelan rzymskiego klasztoru Filip zostaje wybrany wtedy na papieża i tego samego dnia został też pozbawiony tronu.
0: O, taka sytuacja. Rok 1965 rok, czyli 61 lat temu, rodzi się pisarka, dzięki której Harry Potter żyje. J.K. Rowling ma dziś urodziny.
1: To dzisiaj wszyscy fani Harry'ego Pottera gratka. 1964 rok, na świat przychodzi holendersko-niemiecka piosenkarka Caroline Katharina Müller. I to nazwisko może nie jest znane, ale już jej pseudonim Sissy Catch.
0: A patrz, tak.
1: Ona dzisiaj świętuje.
0: Naprawdę to ona? No jak ładnie. Mm-hmm. 64 lata temu urodził się aktor, pochodzi z Orlando na Florydzie, Stanach Zjednoczonych. Odsłonił w 1998 roku swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles. Zna wszystkie sztuki walki, ale najbardziej karate, kung fu i capoeirę. Panie i panowie, dzisiaj swoje urodziny 64 obchodzi Wesley Snipes.
1: To jeszcze rok 1431, też data dosyć odległa. Podczas wojny Polski ze zbuntowanym księciem litewskim Świdrygiełłą doszło do potyczki, ale na stoczenie bitwy walnej z wojskami jednak się pan Świdrygiełło nie zdecydował.
0: Okej, w porządku.
1: No mimo, to może miał wybór.
0: Mamy 6:24 i czas na Bailando.

0: No nie chcę być inaczej, bo na zegarach zrobiło się już późno. 6:28 z malutkim okładem sekundowym.
1: On to oznacza, że zaraz wiadomości, zostańcie z nami, a później przenosimy się do Zakopanego.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Boxerem.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Reklama.
0: Minęła 6:30. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
11: Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem. To w Melili, jednej z dwóch hiszpańskich esklaw w Afryce Północnej. Powodem masowe przekraczanie granic przez migrantów. Wczoraj w sieci pojawiły się filmy, na których widać tysiące mężczyzn szturmujących granice z Hiszpanią. Odnotowano próby przedostania się zarówno przez przejście lądowe, jak i morskie. Rząd w Madrycie w związku z kryzysem wysłał na miejsce wojsko. Dziś w tę część kraju ma przyjechać premier Pedro Sanchez. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Rumunia poderwała w powietrze dwa myśliwce F-16, to po wykryciu celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą. Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało też o ogłoszeniu alarmu dla mieszkańców okręgu Tulcza. Przypomnijmy, wczoraj o poranku na Lubelszczyznę spadła rosyjska rakieta, a wcześniej wojska Kremla przeprowadziły masowy ostrzał Ukrainy, między innymi Lwowa. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W mieście pojawią się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą zbierali podpisy. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
12: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład, miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
11: Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli ponad 130 tysięcy głosujących.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale nie śpimy w tym Zakopanem.
3: Vox FM.

0: No i mamy szóstą z dużą 39 minutą. Jula, jesteś tam? Halo, Zakopane, jak słyszysz, tu studio.
1: No a jakże jestem, przecież już tutaj słońce mi świeci na rękę. A czemu ty mi dajesz skrzypku jakąś, jakiś list?
0: O, skrzypek jest z tobą. Miłosny.
1: Otworzyć?
0: W butelce? W butelce?
1: Matko.
0: Nie, to nie jest list w butelce?
1: Czekaj. Jejku, ja nie umiem otwierać.
0: Ale opowiadaj, przecież nie widzimy, co robisz. No opowiadaj, no obrazuj całą sytuację. Bardzo cię proszę.
1: Droga Julio, już otworzyłam list.
0: Jest list, no. Dobra.
1: Droga Julio, cały zespół Vox FM jest niezwykle dumny z

0: strażak, który wjeżdża kolejką na górę?
1: Nie, nie, to jest taki leciutki pieszy. Wiesz, dobrze, że ci nie wybrali czarnego, bo musiałabyś się łańcuchami spinać do góry. Od razu ci mówię. A w przeglądzie tego, co się wydarzyło, ha, Jula, nie uwierzysz. W jednym z tak zwanych kolorowych dzienników jest to, nad czym żeśmy się zastanawiali. Niemiecki milioner Peter Löw za każde dziecko ochrzczone w katolickiej parafii w Niemczech ofiarowuje rodzicom malucha 500 euro. No, bo mało jest tych, no, chrystianizuje po prostu, ma mało jest wierzących. To jest bardzo dobry pomysł. 500 euro, ludzie. Ja się zastanawiam, czy rządowi nie jest wstyd, bo oni 500 zł, a potem 800 zł. No, no w końcu to jest kwestią czasu, kiedy przejdziemy na euro. Można byłoby to zamienić, to i maluchy by się ucieszyły i rodzice tym bardziej, prawda?
2: Pierwsza zmiana.
1: Niespełna 18 minut pozostało do siódmej, także szybko, szybko, szybko.

0: Mamy równiutko 13 minutę przed godziną 7. Mamy Julę w Zakopanem i ktoś napisał: Zakopane, Jula, to dzisiaj powinno być zakazane słowo. Ja tylko Macieju przypomnę, że zakazane słowo mamy w poniedziałek, jeśli dobrze ja pamiętam.
1: Ja się boję.
0: Ja ta się boję. Ludzie ci zazdroszczą. Ludzie ci zazdroszczą. Pozdrawiam Julę w Zakopanem. Tak, musisz
1: iść. My już jesteśmy właśnie w Kuźnicach. Tutaj robi się dosyć gęsto. Ludzie wychodzą na szlak i wyobraźcie sobie, że ludzie sami to sobie robią. Nikt im nie każe, oni po prostu idą z plecakami. Patrzę tutaj jakieś profesjonalne sprzęty, jakieś takie kije, żeby łatwiej było. I oni wychodzą właśnie.
0: Mają raki?
1: Nie widzę. Hala, gąsienica. Czy mają raki? Nie, raki niepotrzebne.
0: No bo coś
1: słońce świeci,
0: ale coś
1: gorąco,
0: trzeba przekąsić.
1: No właśnie.
0: A mają tlen? Mają butle z tlenem?
1: Nie mają butli. Kurczę, nikt butli z tlenem nie
0: to
1: ma.
0: To nie jest trudno, przecież. Jula. To dasz radę. Mają jakieś takie liny powiązane wokół ciała? Nie, jak nie mają, jest lżej. To wtedy jest lżej. Naprawdę dasz radę. Tylko mam pytanie. W jakich szpilkach jesteś? Bo tu się martwię, nie? Czerwone czy...
1: Ja klapki wzięłam, myślę sobie, a pochodzę po Zakopanem w klapkach. To jak ja mam tam wejść teraz?
0: Dasz radę. Jak byłoby niewygodnie, to przez chwilę po prostu zdejmiesz. No,
2: pierwsza zmiana od rana z Vox FM. This one I feel in broken hearts.

Tak się gra w Radiu Vox FM. Na 6 minut niespełna przed godziną 7. Swedish House Mafia.

0: Tak troszeczkę rozpaczliwie bym powiedział, prawda? Tak troszeczkę podobnie do Julii, bo Jula dostała zadanie będąc Zakopanem, prawda? No, ona też zbierze, bo ona musi po górach chodzić. A to chyba nie jest twoja mocna strona.
1: Do godziny siódmej. Wiecie, jak ja się czuję? Ja się czuję jak pracownik w piątek, który przychodzi już na oparach i dostaje bojowe zadanie od szefa. Nie dam rady tego otworzyć. Kolejna koperta. Gdzie ja mam iść z tego kasprowego wierchu? Na gerlach? Na Everest? No nie wiem, jakieś kartki mi dają.
0: Dasz radę. Do najbliższego
1: litości.
0: Sklepu z jakimiś parówkami, hot dogami. Ty coś zjedz, dziewczyno.
1: Ojej.
0: Widzisz, jak ja dbam o ciebie, widzisz, no. Napoje
1: droga
0: weź ze
1: Julio.
0: Sobą. No.
1: Ale słuchaj listu, bo jest kolejny. Droga dawaj. Julio. Żartowaliśmy. To znaczy wbij flagę, ale wjeżdżasz kolejką linową. Ojeju!
0: No,
1: ojeju,
0: jak
1: ludzie,
0: miło,
1: dziękuję!
0: Jak miło. Tylko
1: niebo, niebiosa, dziękuję
0: Jula,
1: państwu wszystkim.
0: Lub zdjęcia i wrzucaj na Insta i na naszego Facebooka, a my się żegnamy, ponieważ za chwileczkę fantastyczny serwis.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Będę wracać.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: opaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama. Szczątki rakiety zostaną zbadane, to po niebezpiecznym incydencie na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Mieszkaniec Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Mają całodobową opiekę asystenta. W zachodniopomorskim powstały mieszkania wspomagane.
7: Na zegarach 7:00. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
6: Śledczy będą dziś badać szczątki rakiety, która wczoraj spadła na pole na Lubelszczyźnie. W dochodzenie włącza się też Ukraina. Prokuratorzy zakończyli oględziny miejsca upadku rakiety w Tarnawie, Kolonii, ale postępowanie trwa. Polska otrzymuje też deklarację wsparcia i solidarności od sojuszników z NATO oraz państw Zachodu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
9: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
8: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
6: A to, co dzieje się w Tarnawie Kolonii, z niepokojem obserwują okoliczni mieszkańcy. Jak nam mówią, najpierw słyszeli świst zbliżających się myśliwców. Później pojawił się huk.
10: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku.
9: Na dom.
10: No. Pogoniły tam, gdzieś zepchnęły to.
11: I... to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
10: no
11: kilka razy. Tak niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj. W te...
9: No państwa dom najbliżej.
11: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja w jedności ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk i muszę sobie później myśleć, co to się stało.
6: Z panią Janiną i panem Robertem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Przypomnijmy, we wczorajszym incydencie nikt nie został ranny. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni opublikował na jednym z portali społecznościowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
12: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
13: Popełnienia przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu wpisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
12: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
13: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
12: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
6: Był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Upały nie odpuszczają. Przez najbliższe dni termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą nas trzymać także w pierwszej połowie sierpnia.
14: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
6: Mówi Piotr Szuster, synoptyk IMGW. Później sytuacja ma się jednak zmienić.
14: Druga połowa miesiąca cechuje się średnimi maksymalnymi temperaturami około 23 do 25 stopni.
6: Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy. Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych bezdomnością w Jeleninie pod Szczecinkiem w zachodniopomorskim powstały tak zwane mieszkania wspomagane, dostosowane do potrzeb, a także z całodobową opieką asystenta, mówi Marzena Nowacka, dyrektor szczecineckiego GOPS-u.
15: Każde mieszkanie jest wyposażone w dwa pokoje z aneksem kuchennym oraz części wspólne, korytarz i łazienka.
6: Do mieszkań wspomaganych w Jeleninie już dziś wprowadzi się 6 osób.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka. Zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
17: Ładnie,
18: około 13
17: nie?
18: stopni dzisiaj no. będzie na Kasprowym, bo tam jedziemy. Więc jeżeli ktoś wybiera się dzisiaj na Kasprowy, to informuje, a w pozostałej części Polski trójka wychodzi na prowadzenie, bo będzie 31, 2, 3, 4, 5, a nawet 6 w Rzeszowie. No i dużo słońca dzisiaj, no chociaż deszcz. Opady deszczu
17: tak.
18: też.
17: Wrocław będzie padać w centrum, Łódź, Warszawa, co ja tu widzę jeszcze i wieczorem w różnych innych miejscach jak Lublin.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
18: Julia Hen.
17: Paweł Pawelec.
18: Dzień dobry z kolejki na Kasprowy.
17: Tak.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Jula, Juluś, kochanie moje.
18: No.
17: Nawadniaj się, żebyś mi tam nie osłabła, słyszysz? Bo ty chyba na dole masz ciepło, prawda?
18: No ciepło, no. aż za ciepło.
17: Dobrze.

0: Jula, są prośby do ciebie, jak już jesteś tak w tym Zakopanem. Jesteś tam?
1: Mhm.
0: Słoneczko.
1: No jestem, jestem.
0: Słuchajcie, proszę, żebyś nie żałowała i wydała trochę hajsu na oscypki. Jak będą wygrywać u nas gadżety, to żeby tam po oscypku dołożyć. Jest taka propozycja.
1: Oscypki dosyłać?
0: Tak.
1: No kurczę, obawiam się, że to może być dość intensywny zapach po paru dniach tego oscypka.
0: No i zabawny słuchacz mówi, jak dobrze, że Jula w każdym wejściu nie pyta, czy daleko jeszcze.
1: Jestem blisko. Na całe szczęście, bo co? Jesteśmy dzisiaj w Zakopanem w związku z tym, że
0: dlaczego?
1: Koniec
0: właśnie
1: lipca, ostatni dzień lipca, no to sprawdzamy, jak tam półmetek wakacji i co robią nasi słuchacze.
0: A, bo byliśmy nad
1: więc
0: morzem.
1: Jesteśmy,
0: tak, przypomnijmy.
1: Byliśmy nad morzem, to teraz jesteśmy w górach i właśnie stoimy w kolejce do wjazdu na Kasprowy Wierch. Na całe szczęście do wjazdu,
0: okay,
1: bo już mi ciśnienie podnieśli, że będziemy iść.
0: Ja widzisz, jakbyś ze mną była, to...
1: No, to nigdzie bym nie doszła.
0: Nie, to starsi ludzie wchodzą, rozumiesz, że mam taką specjalną legitymację i weszłabyś ze mną bez kolejki, jako mój opiekun.
1: Ty, masz rację.
0: Nie pomyśleli, widzisz, nie pomyśleli. Mogli kogoś w studiu zostawić i byś miała dużo łatwiej, no. To wiesz, bo
1: więc
0: starsi ludzie
1: jeżeli aktualnie
0: się
1: jesteście na wakacjach w Zakopanem, to szukajcie nas na Kasprowym Wierchu.
0: Oho.
1: Kto wchodzi, to jest naprawdę bardzo dzielny, a kto wjeżdża, to też jest dzielny, bo
0: powinnaś
1: swoje
0: wejść
1: w kolejce musi wystać.
0: No dobrze, Juluś, a powiedz mi, słońce świeci, stoisz w słońcu?
1: Słońce nie świeci, słońce
0: praży,
1: pali, jest bardzo ciepło.
0: Słuchaj, jak
1: no, na szczycie będzie dzisiaj 18 stopni.
0: No wiem, no to
1: ludzie.
0: A masz jakąś tam kurteczkę, wiatróweczkę, bo wiesz, że w górach to co my mówimy, to nieprawda w górach jest, bo tam może padać. Masz coś? Wzięłaś?
1: Czyli nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać.
0: No nigdy
1: to
0: nie wiesz,
1: jest pogoda,
0: no,
1: na którą jestem przygotowana od początku lipca. Nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać.
0: Słuchacze jeszcze cię słodko pytają, czy za każdy metr w górę, kiedy idziesz, jedziesz, cokolwiek, też płacą jakieś pieniądze, Juluś, tobie?
1: Nie rozmawiajmy o pieniądzach.
0: Oszukali cię! Widzisz, znowu cię oszukali!
2: Yeah, baby! Yeah.
3: Pierwsza zmiana.
0: Biedna ta Julka. Ale przy to młoda koza da radę, nie? 14 minut temu była siódma.

0: Dręczy ten Hill Indiana na antenie Radia Vox FM. Mamy 20 minutę godziny 7. Idziemy do przodu, bo jesteśmy zwycięzcy. A tak naprawdę tą zwycięzczynią to jest dzisiaj Jula. I powiem ci, Jula, na początku ci troszeczkę zazdrościłem, ale jak sobie pomyślisz, że ja jestem w pięknym, klimatyzowanym studiu Radia Vox FM i właśnie wypiłem pierwszą kawusię z naszego fantastycznego ekspresu i zaraz czekają mnie herbatki smakowe i kto wie, co jeszcze, a ty tam stoisz w słońcu w tej kolejce, to powiem ci, to ja nie żałuję.
1: No tak, jestem sobie w Kuźnicach i czekam na wjazd kolejką na Kasprowy. Co? Nie jestem jedyna, bo tutaj
0: 1500 osób.
1: Taka jest, 50 osób wchodzi do jednego wagonu na raz.
0: No, to z matematyki byłem słaby.
1: Obserwuję ludzi, niektórzy mają kije takie, żeby było trochę łatwiej, ale tutaj jedna pani mnie zaciekawiła, bo pani ma kask. Hmm. Czy tam coś będzie na głowę spadało? Kamienie? Mówi co? Kamienie. Ludzie, to ja jestem totalnie nieprzygotowana.
0: Absolutnie.
1: A co jeszcze pani ma ze sobą? Takiego, że...
2: Dużo wody.
1: O, to tego też nie mam. Ludzie, kochani. A kawę pani rano wypiła?
2: Nawet dwie, na zapas.
1: Ludzie, nie, no to ja nie wiem, co tam się będzie działo, ale cieszę się, że wjeżdżamy jednak kolejką.
0: A to tak, to jest miłe, Jula, ale pamiętaj, tam na górze jest mało miejsca, więc stój na środku, bo się martwię o ciebie. Stój na środku, nie podchodź do krawędzi. Co by tam ci się nie przypomniało w życiu, jakie porażki by cię tam, nie męczyły. Stój w środku, dobra? No.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: 609-869-869. Za chwileczkę Rysio u nas, a Jula prawdopodobnie za chwilkę wjedzie na Kasprowy. Obserwujcie naszego Facebooka, Instagrama i TikToka, tam się będą pokazywać relacje.

0: Fantastyczny powiew świeżości na antenie radia Vox FM. No i Jula.
1: 2 minuty do godziny 7.30. Tak, bardzo świeżo jest dzisiaj w Tatrzańskim Parku Narodowym, w którym właśnie jesteśmy. Już za chwilę wjeżdżamy na Kasprowy, ale o tej godzinie gość specjalny na antenie radia Vox FM. Rysiu Piwek z pytaniem.
2: Jakim samochodem jeździ Bocian?
0: O, jakim?
1: 609-869-869, jak macie pomysł, to SMS-em.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź. Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Reklama. 7.30 na woksowych zegarach. Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Wox FM.
4: I na początek Rosja. Płonie tam obiekt logistyczny Wildberries w Wołgogradzie. To po nocnym ataku ukraińskich dronów. Nie ma informacji o ofiarach. Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Zaatakowane zostały już obiekty firmy, między innymi w elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim i Krasnodarze. Wildberries, nazywane rosyjskim Amazonem, zdolności logistyczne ograniczyło około 10%. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na terenie żwirowni w powiecie brzeskim. Zginął tam 40-letni mężczyzna. Wczoraj po południu wjechał samochodem do zbiornika wodnego w miejscowości Rylowa. Mimo starań ratowników i specjalistycznej grupy wodno-nurkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
5: Strażacy nurkowie wydobyli mężczyznę z kabiny pojazdu na brzeg. Niestety ratownicy medyczni obecni na miejscu stwierdzili zgon około 40-letniego mężczyzny.
4: Relacjonował rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Akcja była niezwykle trudna, bo samochód w całości znalazł się pod wodą, a sama kabina kierowcy w mule i częściowo przysypana żwirem. Nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna umieszczał swoje wpisy w mediach społecznościowych. Grożą mu 3 lata więzienia.
6: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Waletą aż 4-0, a w całym 2 meczu było 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żylinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia.
8: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo jestem zadowolony.
4: Mówi trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Przypomnijmy, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.
6: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Rysiu, słuchacze, bardzo proszę, żebyś powtórzył pytanie.
9: Jakim samochodem jeździ Bocian?
3: 609 869 869 SMS-em.

0: Ciekawe, co mówi ciało Julii. Jesteś, Julka?
1: No przecież ja kolejką jadę. No właśnie w tym momencie jesteśmy w czasie przesiadki w kolejce na Kasprowy Wierch.
0: Masz lęk wysokości?
1: Zastanawiam się z wszystkimi tymi, którzy do pracy aktualnie w autobusie i czekają na przesiadkę. Najciekawsze jest to, że tutaj w tej kolejce przesiada się też kierowca. Znaczy maszynista, o, tak to mówią.
0: Zaraz, jak to? Poczekaj,
1: No, kierowca też przyszedł z nami do drugiego tutaj autobusu, czy tam wagonu, czy jak to tam się nazywa.
0: W tym wagoniku jest kierowca w tym wagoniku?
1: No a jak?
0: A to linę nie ciągną?
1: Później pogadamy, bo tutaj mamy naszego gościa specjalnego. O co on pytał?
0: Rysio zadał pytanie.
2: Jakim samochodem jeździ bocian?
0: Były odpowiedzi. Dziwne.
1: No nieważne bardzo jakim, dużo. Ważne, że do żabki.
0: No tak, żabą, czyli Fordem K podpowiadam. Ktoś napisał dieslem, bo robi kle. No i dużym kombi musi mieć czym dzieci rozwozić po domach. Bardzo trafne uwagi, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź.
1: A jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jakim samochodem jeździ bocian? Rozklekotanym. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Dziś nie żałuj sobie winolej, niech na duszy będzie trochę lżej. Zazdroszczę ci jednak, Julka, że jesteś w Zakopanem, powiem szczerze. No, zazdroszczę, bo ja wiem, że to będzie też i wieczór, i noc, a jutro masz wolne. Jesteś tam, Jula?
1: Jestem, bo tutaj jest
0: żyjesz.
1: Ciężko z zasięgiem.
0: Ja wiem, no tam ludzie. Coraz wyżej. Czy ty wiesz, co znaczy Kasprowy Wierch?
1: Tak, my już tutaj wjechaliśmy. Jaka to jest wysokość?
2: 1987 metrów. 1900. To miejsce, w którym się znajdujemy, 1959.
1: Okay. Słońce świeci, jest ciepło, w ogóle nie da się odczuć, że jesteśmy w górach, bo w ogóle ze mną jest Łukasz z Polskich Kolei Linowych, który z nami tutaj wjechał i ciekawostki sprzedawał za każdym razem.
0: No to dawaj,
1: Nie udało nam się spotkać niestety żadnego zwierzątka, a często tutaj się zdarza?
2: Tak, rzeczywiście, no Tatry to miejsce, gdzie mieszkają zwierzaki. My tu jesteśmy tylko gośćmi. Oczywiście są niedźwiadki, są świstaki.
1: Pytaliśmy Łukasza, który raz jest już na Kasprowym Wierchu. Mówi, że nie da się tego policzyć, ale powiedz Łukasz to, bo tak pięknie to powiedziałeś.
2: Tak, no rzeczywiście wszyscy, którzy pracujemy w PKL-u, mamy szansę i sposobność w pracy jeździć na Kasprowy i być tu często, ale za każdym razem to jest fantastyczna podróż, piękny widok i ta przyroda, szczyty Tatr. Kasprowy Wierch to miejsce wyjątkowe, więc za każdym razem tak samo się uśmiecham szeroko.
1: A jak tutaj dzisiaj? Sporo ludzi jest? Jak ty to tak swoim profesjonalnym okiem?
2: No, mamy wakacje i właśnie zapowiada się piękny, słoneczny dzień na Kasprowym Wierchu i w Tatrach. Ludzi przybywa. Widać, że to turyści, którzy biorą na serio sobie wyjście w góry i rzeczywiście zaczynają bardzo wcześnie wyjazdem na Kasprowy Wierch, pewnie później dalej wędrówką w Tatry.
1: No właśnie, dokąd tutaj można z Kasprowego pójść?
2: No, można pójść w każdą stronę tak naprawdę. Najbliżej to na Beskid i rzeczywiście ludzie, którzy przyjeżdżają na Kasprowy, to podróżują sobie tutaj, spacerują, bardzo blisko, nie schodzą na dół. Są też tacy, którzy oczywiście idą dalej na różne kierunki Tatr. Dobrym sposobem na poznanie tego, co nas otacza, jest przejazd koleją w Dolinie Gąsienicowej. Latem mamy taką sposobność, mamy taką możliwość. Dla wszystkich, którzy posiadają bilet, w cenie właśnie biletu można przejechać z audioguidem, z przewodnikiem, słuchawki na uszach. Opowiadamy tam ciekawostki, co widać z krzesełka. Opowiadamy o historii, opowiadamy o przyrodzie, o górach. Oprócz tego na szczycie mamy też naszych edukatorów. To taki projekt, który już szósty sezon organizujemy razem z Staszańskim Parkiem Narodowym. Nazywa się Stacja Edukacja i tam nasi edukatorzy, przewodnicy opowiadają wszystkim naszym gościom, dzieciakom, rodzinom o tym, co widać, jakie są historie związane z Kasprowym. Opowiadają o przyrodzie, jak się zachowywać bezpiecznie i odpowiedzialnie w Staszańskim Parku Narodowym.
1: A tam na górze to jest schronisko, tak?
2: To jest obserwatorium IMGW, najwyżej położone.
1: Bo ja tak pytam, bo chcę wiedzieć, gdzie tu można zjeść.
2: Zjeść można na Kasprowym w restauracji poziom 1959. Nazwa nie jest przypadkowa. Zapraszamy oczywiście wszystkich na pyszności. A ten budynek IMGW, najwyżej położony budynek w Polsce, obserwatorium meteo, które nieprzerwanie.
1: Pogodę sprawdzimy zaraz.
2: Tak, sprawdzimy pogodę. Jak widać, jest piękny, słoneczny dzień i pozdrawiamy ze
1: Zapraszamy w góry!
0: Jesteście w górach, kochanie, także uważajcie na zmiany pogody. Na pewno nastąpi.
3: Pierwsza zmiana.
0: 10 minut, drobnych minut. Pozostało do godziny 8:00 w Vox FM.

0: Genialny perfekt na antenie Radia Vox FM. Jula w Zakopanem, słuchajcie, nie wiem, co im tam przyjdzie do głowy. Co chwila jej zmieniają jakieś zadania, coś jej każą zrobić. Słuchajcie nas, a będziecie na pewno rozbawieni. 3 minutki pozostały do pełnej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama. Procedury mają zostać poprawione. Rząd wyciąga wnioski po wczorajszym incydencie z rosyjską rakietą. Tysiące Marokańczyków szturmowało granicę z Hiszpanią. W kraju potężny kryzys migracyjny, a Włochy walczą z upałami. Termometry pokażą ponad 40 stopni.
0: Minęła 8. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
17: Reakcja państwa będzie badana, procedury mają zostać udoskonalone. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczał, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
18: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
17: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
19: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich Państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
17: Do sięgnięcia po poradnik zachęca o poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kilkunastu minut na telefony Polaków przychodzą SMS-y z linkiem, pod którym można zapoznać się ze wspomnianym poradnikiem. A w związku z incydentem z rosyjską rakietą Stany Zjednoczone oferują pomoc. Trwają też konsultacje NATO. Amerykanie są w stałym kontakcie z polskim rządem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
20: Waszyngton podkreśla, że każde naruszenie terytorium państwa NATO traktuje bardzo poważnie i zapewnia o gotowości do obrony sojuszników. Ambasada USA w Warszawie poinformowała, że Amerykanie współpracują z polskimi władzami i pozostają w kontakcie z ambasadorem USA przy NATO, Mattem Whitakerem. NATO może nas wesprzeć nie tylko w postępowaniu wyjaśniającym, mówi dr Aleksander Olek z portalu Defense24.
21: Amerykanie, Turcy, Francuzi można poprosić o więcej obrony przeciwlotniczej od Francuzów. Systemy Sampti to jest jedna rzecz. Dwa, dzisiaj już na terytorium Estonii są tureckie myśliwce. Dlaczego Turcy nie mogliby się pojawić u nas?
20: Równolegle polskie MSZ zapowiada dalsze działania dyplomatyczne po zakończeniu działań prokuratury i badania rakiety przez wojsko.
17: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Kryzys migracyjny w Hiszpanii to na granicy z Marokiem w Afryce Północnej zamknięto przejście graniczne w Melili, a do drugiej hiszpańskiej esklawy Ceuty skierowano wojsko. W ostatnich dniach około 2000 migrantów przedostało się tam z Maroka, opływając morski falochron, który jest przedłużeniem granicy. W Melili kolejnych kilkuset próbowało sforsować przejście graniczne. Co najmniej 15 osób zginęło podczas próby dotarcia do Europy.
22: Viva España, viva Pedro Sánchez!
17: Kryzys wywołuje coraz większe polityczne napięcia. Sytuacja jest krytyczna, a rząd odmawia przyznania, że stoimy w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. To bezprecedensowy wzrost, a siły bezpieczeństwa państwa są przeciążone. Rząd nie może przymykać oczu, musi uznać kryzys. Sytuacja jest nie do utrzymania i należy podjąć działania natychmiast. Mówił lider opozycyjnej partii ludowej Alberto Núñez Feijóo. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybką deportację osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Z kolei Włochy zapowiedziały, że rozważą zawieszenie strefy Schengen na granicy z Hiszpanią. I w temacie Włoch jeszcze zostajemy, bo tam dotarła czwarta fala upałów. Temperatura w wielu miastach przekroczy 40 stopni. Bardzo gorące będą też noce. Termometry nie pokażą mniej niż 25 stopni. Czerwony alert obowiązuje m.in. w Rzymie, Florencji i Turynie. I jeszcze sport. Polscy siatkarze zagrają jutro ze Słowenią o finał Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Ukrainę 3-1.
23: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło.
17: Mówił przyjmujący Tomasz Fornal. Spotkanie Polska-Słowenia jutro o 9.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
25: No. Pogoda prosto z Kasprowego Wierchu dzisiaj. Dawaj. To jak mówią górole?
26: Pogoda będzie chyba zbyloło.
25: No dzisiaj się nie zapowiada zbyloło.
0: Pogoda będzie chyba zbyloło. Dobre, bardzo dobre.
25: 36 stopni tak, dzisiaj może max. Być w Rzeszowie. No a tutaj w Zakopanem też powyżej 30, bo właściwie dzisiaj cała Polska powyżej 30. I w słońcu skąpana.
0: Brać tylko się cieszyć i opalać taką pogodą. Tak.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
25: Julia Hren.
0: Z Zakopanego i Pawelec ze studia.
27: Pierwsza zmiana.
28: Od rana z Vox FM.
29: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Jakie masz plany teraz, Julas?
25: Ja już napatrzyłam się na ludzi, którzy się bardzo męczą i idą w góry. A jakie plany, to zostańcie z nami.

0: Na naszych woksowych zegarach niespełna 12 minut po godzinie 8. Halo, halo, czy ja się słyszę z Julią? Julianno, ty moja jedyna, moje ty góralskie stworzenie od niedawna, czyli od dzisiaj rano. Halo, halo, jak mnie słyszysz, Julka? No właśnie, i tu jest problem. Normalnie to, gdy jesteśmy w komplecie woksowym, to mamy co mruczy piwowarski. I moglibyśmy cokolwiek z tym zrobić, gdyby Julka nie poszła wyżej. To jest ambitne zwierzę, od razu powiem, górskie, podobne do misia. Ona tak fajnie się przytula. I postanowiła chyba zdobyć zbyt szybko szczyt. No ta kawa, myślę, że to ta kawa ją nakręciła i poszła jak stuś pędziwiatr. Także mieliśmy zamiar zrobić tanią podróbę mruczenia piwowarskiego, ale mi Julka wygasła. Julka, jeszcze ostatnia próba. Juleczko, kochanie, rudy diable, jesteś tam? No niestety, będziemy powracać.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Czternaście po.

0: No i my tu sobie gadu. Mam nadzieję, że...
1: A tu jest piątek.
0: Tak jest, no to już chyba czas.
1: Na ulubioną zabawę wszystkich Polaków, nie, ale niestety nie. Konrad jest na urlopie.
0: Czas na tanią podróbę, co mruczy piwowarski.
1: Przypomnijmy zasady, bo już w zeszłym tygodniu w piątek graliśmy w podobną zabawę. Tak. Na 6098 69 869 piszecie wykonawcę i tytuł, ale nikt z nas nie będzie mruczał. Za chwilę przedstawię tekst piosenki w języku, dzisiaj będzie język staropolskim, w stylu takim dworskim, szlacheckim.
0: Czyli tekst piosenki przerobiony.
1: Tak, powiem tylko, że to jest taki najbardziej charakterystyczny tekst z tej piosenki, więc proszę gdzieś tam daleko nie szukać. To, co pierwsze przyjdzie wam do głowy, wykonawca, tytuł na 609-869-869. Uwaga! Dla mnie pląsaj, proszę cię, gdyż nadobnie się jawisz, kiedy jeno mnie jednemu taniec swój oddajesz. Co to za piosenka i kto ją śpiewa?
0: 609-869-869.
2: Od rana.

0: No i jesteśmy ponownie. Jula, jesteś?
1: Jestem.
0: Bardzo no dobrze,
1: jestem.
0: Bardzo dobrze. Mamy
1: z piękną piosenką.
0: Z piękną piosenką, znaczy o pięknym tekście staropolskim, który ukrywa znany hicior pewnego wykonawcy. I jest z nami na antenie Halo.
2: Halo, jestem.
0: Jak masz na imię?
1: Jak ty to zgadłaś?
2: Monika.
0: Monia, skąd ty wiedziałaś, co to jest, co cię... Nie mów jeszcze dokładnie, co to jest. Co cię naprowadziło? Co cię naprowadziło, baby?
2: No sam ten tekst, no te słowa, to są słowa mojego idola, że tak powiem. Wszyscy, co teraz słuchają, to wiedzą, kto nawet mówi z drugiej strony zapewne.
0: Myślisz?
1: Ja przypomnę, co to były za słowa.
2: Tak.
1: Na mnie pląsaj, proszę cię, gdyż nadobnie się jadź, kiedy jeno mnie jednemu taniec swój oddajesz. No i słuchacze pisali Weekend, ona tańczy
0: tak,
1: dla
0: ona,
1: mnie,
0: głównie,
1: to nie
0: tak.
1: jest poprawna odpowiedź.
0: Weekend, ona tańczy dla mnie, albo tańcz, głupia, tańcz, Lady Punk
1: tak?
0: ewentualnie.
1: A,
0: tak,
1: czyli...
0: jeszcze pojawiły się takie odpowiedzi. No to teraz...
1: No dobra, ale Monia...
0: Jula chciała powiedzieć, Monia, możesz powiedzieć, o jaką piosenkę nam chodziło w taniej podróbie niejakiego piwowarskiego?
2: Oczywiście to był Skolim i Wyglądasz idealnie.

0: No i poszło. To mamy już dosłownie 2-3 minutki przed godziną 8.30 kolejnej wiadomości. Jula, jak się masz?
1: Dosłownie to samo chciałam powiedzieć. Aha. O kolejce na Kasprowy, którą aktualnie zjeżdżamy. Pięknie widać Giewont tutaj z głośników. Nie wiem, czy wiecie, że krzyż na Giewoncie stoi tu już ponad 100 lat. Same ciekawostki w kolejce na Kasprowy, a my zjeżdżamy z Kasprowego, jedziemy do Kuźnic zobaczyć, jak tam kolejki.
0: No dobra, dobra, nie kombinuj. Ja dobrze wiem, po co wy zjeżdżacie do Kuźnic. Jeździcie normalnie na jakieś śniadanie z jajecznicą, a nie tu bajki opowiadasz słuchaczom.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Reklama.
0: 8.30 na voxowych zegarach. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
12: Sąd w Rzeszowie ma dziś ogłosić wyroki w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Oskarżonych jest 17 osób, w tym 14 byłych policjantów i główny oskarżony Paweł K. Funkcjonariuszom prokurator zarzucił przekroczenie uprawnień, składanie fałszywych zeznań oraz działania, które według śledczych przez lata mogły utrudnić dojście do prawdy o zabójstwie. Donald Trump zmienia zdanie w sprawie patriotów. Prezydent USA powiedział, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie produkować pociski do tych systemów. A wcześniej zapowiadał przekazanie Kijowowi licencji na ich produkcję. Trump tłumaczy, że patrioty to wyjątkowa broń i decyzja wymaga ostrożności. Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii zniknęła bez śladu w Szwecji. Zawodnicy brali udział w turnieju piłkarskim Gothia Cup w Göteborgu, rozgrywanym w dniach 12-18 lipca. Sprawa jest tajemnicza, bo zespół już kilka razy wcześniej uczestniczył w turnieju i nigdy nie było z nim problemów. A dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię.
13: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
12: Mówił trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań.
2: Pierwsza zmiana.

0: Paweł, nie podpuszczaj, żebym ja weszła do tego potoku, bo to jest niemożliwe. Czy wy to słyszycie?
1: Tak. Ja mówię, słuchaj, to popluskaj, bo tak słabo ten potok słychać, a ona nie mogę, bo tam się zwalę. Czyli jest
0: bo stoję na takim śliskim kamieniu.
1: Bliskim,
0: no
1: brzeg.
0: I jestem w Kuźnicach, poszukuję tutaj słuchaczy i ludzi, którzy wybierają się dzisiaj na szlak, aha, ponieważ wiadomo, lepiej jest popatrzeć na kogoś, kto się na szlak wybiera,
1: niż mieć.
0: No właśnie, niż samemu się wybrać. Taki jest dzisiaj mój cel tutaj w Kuźnicach. A tobie jak tam, Paweł? Wygodnie?
1: Oj, kochana, właśnie kawusię wypiłem, teraz zrobiłem herbatkę owocową i pójdę pożebrać o jakieś może ciasteczko.
0: Nie, no to Paweł, jeszcze ciasteczka i ty możesz iść pracować do urzędu.
1: A jak? Ja tu załatwiam sprawy. Proszę państwa, tutaj realizuję specjalnego
0: 609-8-6-9-8-6-9. Piszcie, gdzie wy jesteście, jeżeli oczywiście jesteście na wakacjach, możecie też wejść na vox.fm.pl i tam zgłosić się do naszej zabawy Nie Spać, Zwiedzać, a ja za chwilę sprawdzę, czy w Kuźnicach ludzie nie śpią i zwiedzają.
1: Sprawdź, czy cię ryby nie biorą.

0: Takie trochę poranne wejce. 8.44, czas na...
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Nie spać, zwiedzać.
0: Halo, halo Zakopane.
3: Tak wcześnie, a Magda i Maciek już są na szlaku. Dokąd wy się dzisiaj wybieracie?
0: O, nie słychać.
3: Ale kolejką wjeżdżacie, tak?
4: Nie, wchodzimy pieszo.
3: Wchodzicie pieszo, dobra. Przyjechaliście tutaj z trójką dzieci. Kto będzie miał trudniej, wy czy dzieciaki?
5: Pewnie dzieci, jak zwykle nam narzekały, ile jeszcze do fajrantu.
3: Dobra, ale tutaj wasz syn, widzę, że masz patyk. Po co ci to?
6: Żeby mieć siłę.
3: Myślisz, że ten patyk da ci siłę? A to swoim braciom jeszcze może byś załatwił taki patyk.
6: He-Man! Sobie tylko znalazłem.
3: A, sobie tylko znalazłem. Długo już jesteście tutaj w Zakopanem?
5: Od poniedziałku.
3: I co? Zostajecie do kiedy?
4: Do niedzieli, rano.
3: I dzisiaj szlak na Kasprowy Wierch. Jakieś już były? Jakieś jeszcze w planie?
4: Wczoraj zdobyliśmy szczyt Sarny.
3: No i jak było? Zmęczeni, bolą nogi?
5: No troszeczkę bolą, bo wysoko trzeba wejść, ale dajemy radę na razie.
3: A jak było na górze?
6: Fajnie.
3: Fajnie? Fajne widoki?
6: Tak.
3: A zimno było?
6: Nie.
3: No, to super. I tak wyglądają wakacje w górach. Nogi nie bolą, jest idealnie, świeci słońce, piękne widoki. Dla was 500 na prezent marzeń, bardzo proszę.
0: Brentaj.
3: Życzymy wam udanego wejścia, no i udanych wakacji jeszcze w górach.
5: Dziękujemy ślicznie.
3: Dzięki wielkie.
1: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Hojność rządzi!

0: wciąż piękni, wciąż młodzi. Czyli Skrzypek wraz z Julią, by już się wydało, że są razem. Znaczy, nie wiem, czy są razem, podróżują. Halo?
1: Halo, halo, halo. 8 minut do godziny 9. My właśnie ruszamy z Kuźnic. No i teraz kierunek Nowy Targ. Obserwujcie nas na Instagramie i na Facebooku.

0: Don't say goodbye. Właśnie o tym będzie historia. Kochaj albo rzucaj, Julus, na antenie Radia Vox FM po godzinie 9. Jesteś tam? Juleczko? Zgubiłaś się w górach? To nie takie trudne tak naprawdę, powiem szczerze. No nie ma, niestety zgubiliśmy zasięg, więc opowiem wam o tym, że to będzie historia Marcina, no, gdzie życie mu zamarło, można tak powiedzieć, przez swój brak dojrzałości, pogubił się i utracił partnerkę swojego życia.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
7: 3 osoby w szpitalu to po wypadku balonów kujawsko-pomorskim. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych na Lubelszczyźnie. Spadła rosyjska rakieta. Imiona dla małych żubrów poszukiwane. Zwierzęta przyszły na świat w Gołuchowie.
8: Minęła godzina 9. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Radia Vox FM.
7: I na początek groźny wypadek z udziałem balonów kujawsko-pomorskim. 3 osoby trafiły do szpitala. W okolicach miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo. Wypadł z niego pilot i dwie pasażerki. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Przyczynę bada teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. W Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby wczoraj wieczorem zakończyły pracę w miejscu, w którym spadła rakieta. Zabezpieczono odłamki, które dziś będą poddane badaniom.
9: W zdarzeniu zabezpieczyła teren, robimy czynności procesowe, teren został zmapowany dronem specjalistycznym.
7: Tłumaczy prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km. Jeszcze niedawno był na tak, dziś ma wątpliwości. Donald Trump oświadczył, że wciąż analizuje, czy Ukraina powinna otrzymać licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Powiedział o tym w rozmowie z Financial Times. To, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, prezydent USA mówił na początku lipca na szczycie NATO. Zadeklarował przyspieszenie w tej sprawie podczas spotkania z Zełenskim we wtorek. Dziś w nocy jednak zmienił zdanie. A o krytycznej potrzebie wsparcia obrony przeciwlotniczej prezydent Ukrainy mówił m.in. wczoraj po kolejnym zmasowanym ataku i naruszeniu przez rosyjską rakietę polskiej przestrzeni powietrznej. Kraje europejskie wiele mówiły o rosyjskim pocisku, który wleciał do Polski. Najważniejsze jest nie tylko współczucie i potępienie, ale rakiety do obrony powietrznej, rodzaj presji na Rosję, która może powstrzymać tę głupią rosyjską wojnę. Premier Donald Tusk stwierdził wczoraj, że rozważy przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym pocisków do wyrzutni Patriot. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od dziś państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
10: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
11: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów.
10: Informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
11: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
10: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
7: Wraz z przepisami ma zostać uruchomiona europejska platforma internetowa napraw. Użytkownicy znajdą tam serwisy oraz będą mogli porównać ceny usług. Trzy małe żubry w Gołuchowie w Wielkopolsce szukają imion. Ośrodek Kultury Leśnej właśnie ogłosił konkurs i czeka na propozycję imion dla dwóch samców i samicy.
12: Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów.
7: Mówiła Anna Błaszczyk, rzecznik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Czas na zgłaszanie propozycji jest do 12 sierpnia.
13: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: A będzie jeszcze cieplej.
14: Zachwycamy się dziś. No właśnie, ta pogoda...
8: Bo już jest na 6,28.
14: Widzę, że dziś się zepsuło.
8: W Koszalinie się zepsuło.
14: 22 stopnie tylko dzisiaj w Koszalinie.
8: Cała
14: Polska w upałach 30-stopniowych, a Koszalin się zepsuł.
8: Ale to jest tam ciepło.
14: Także kto dzisiaj chce zaznać trochę chłodu, to do Koszalina się może wybrać.
8: Jula, z 26 stopni nad polskim morzem, na północy, wysoko, gdzie zimno, to sukces. Proszę cię.
14: Nie masz racji, to trzeba się cieszyć.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Julia Chren.
8: Paweł Paweles. Najważniejsze, żeby nie wiało, bo jak wieje, to wiadomo, jest zimno.
15: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.
17: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.

0: Nie ma imprezy bez esy. Po prostu nie istnieje wtedy.
1: Nikt tak pięknie nie potrafi wyznać miłości jak Jacek Stachurski.
0: O tak, a teraz taki kędzierzawy, prawda, bo wrócił przecież z Turcji. Dobra, to...
1: 15 minut po godzinie 9, czas na kochaj albo rzucaj.
0: Tak jest, przepraszam za brak dojrzałości, Agatko. Za sytuację na siłowni, Agatko. Za brak stabilności i za moje błędy, szczególnie te z pieniędzmi, Agatko. Dziś wiem, co jest w życiu najważniejsze. Przeanalizowałem wszystko. Mam już pracę i poukładałem wszystkie sprawy, którymi... Do tej pory nie wychodziły, Jula. Tak ładnie napisał Marcin.
1: Mój ulubiony
0: Marcin.
1: Rodzaj kochaj albo rzucaj, kiedy czyli? Wszystko będzie się zmieniało o 180 stopni.
0: Tak, teraz już wiem.
1: Będzie dobrze.
0: Wiem, co to miłość.
1: No to dzwoń do Marcina.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Witam bardzo serdecznie Marcina. Cześć Marcinie.
3: Dzień dobry.
0: O kim będziemy mówić?
3: O Agacie. Agata jest wspaniałą kobietą, mamą, wujki, dzieci. Byłem z nią 4 lata. Jej mąż zmarł i zostawił dwójkę dzieci. No i ja tak zaczęło się nasze koleżeństwo po śmierci jej męża, można powiedzieć. No.
0: A ty miałeś kogoś wtedy?
3: Miałem.
0: Czy rozstałeś się specjalnie dla Agaty?
3: Tak.
0: Okej, czyli to była taka miłość. Oczekiwana, bym powiedział. Czy ty też masz dzieci ze swoją żoną, partnerką?
3: Mam, ale to nie wiem, co o tym opowiadać, wiesz, bo...
0: No dobrze, to opowiedz mi, co ja mam wiedzieć.
3: Chodziliśmy razem, ćwiczyliśmy na siłowni, spotykaliśmy się.
0: Dobra.
3: Ja jestem takim trochę gawędziarzem, rozmawiałem z dziewczynami, poznawałem, nie zdradziłem jej, może emocjonalnie ją zdradziłem, bo rozmawiałem. To się później to powiedział, prawda, że a Marcin to jest taki, a nie taki, chodzi, zaczepia, rozmawia ze wszystkimi dziewczynami. I te. Do tego doszło, że raz pracowałem, później nie pracowałem. Agata mówiła, Marcin, idź do pracy. Ja mówię, wysłałem CV, mówię. I to takie było przewlekanie, kurczę, ciągnęła mnie bardziej może siłownia. Uciekałem na siłownię z rana, zamiast zająć się pracą, nie? I tak 5 miesięcy nie pracowałem. I do tego właśnie doszły te dziewczyny. Tam jakieś pisanie, nie?
0: Czyli rozmawiałeś, ale zdobywałeś numery telefonów i pisałeś do nich.
3: Nie
0: zdobywałeś. Pisałeś w ciemno i to trafiało zupełnie przypadkiem.
3: Raz na TikToku do jakiejś dziewczyny napisałem, z tego mnie Agata rozliczyła.
0: Czyli one nie były z siłowni?
3: Nie, później gdzieś napisałem znowu do jakiejś tej, ale no kurde, ja no, to popełniałem błędy, no kurczę, coś mam
0: jakiego
3: powiedzieć.
0: Jakiego rodzaju błędy? Bo na razie to tak, to chcesz mi coś powiedzieć bez opowiedzenia.
3: Pisanie nic takiego nie było.
0: Co tam
3: nie
0: pisałeś? Zdradziłem. Co przeczytała?
3: Tej, co słychać, u ciebie tyle przeczytała, a w drugiej wiadomości, znaczy w drugiej wiadomości, to na TikToku klientka w ogóle wzięła, zrobiła zrzut ekranu, że ten gość do mnie pisze mimo tego, że ma rodzinę. Coś takiego było, nie? Ale to było na początku związku. I od tej pory trochę były takie wypominki, nie?
0: A dlaczego pisałeś z tymi dziewczynami?
3: No szczerze, nic takiego nie napisałem, nie?
0: To dlatego, czego ona uznała, że trzeba zrobić taki print screen i pokazać światu, że ty piszesz, to jak tam nic takiego nie pisałeś, to dlaczego ona uznała, że ty piszesz jednak do niej w tym temacie?
3: Znaczy, no nie wiem.
0: Marcin, jesteś gotowy naprawdę, czy mamy się tak ściemniać nawzajem w tej rozmowie?
3: Gotowy jestem.
0: To dlaczego Agata się na ciebie obraziła?
3: Chodziło o pracę, o te pisanie, że tam kilka razy gdzieś tam mnie złapała na jakimś pisaniu, ale nigdy do niczego nie doszło, prawda? Tylko było ten.
0: No dobrze, jaką mamy sytuację z Agatą?
3: Na chwilę obecną.
0: Mieszkacie razem?
3: Nie, wyprowadziłem się, wiesz?
0: Wyprowadziłeś się tylko dlatego, że pisałeś, co tam u ciebie?
3: No 4 miesiące temu. No kazałem się wyprowadzić, więc...
0: Ale za to, że co tam u ciebie? Cześć, tak. Pamiętasz? Takie... Tak. I za to cię wyprowadziła?
3: I w tym czasie doszło to, że straciłem pracę, nie? Dzwoniła na przykład za nas z pracy, Marcin, co robisz, nie? Ja mówię, na siłowni jestem. I ją to drożniło. Swoje CV. Ja mówię, tak, wysyłałem. Wysyłałem, ale nie było to jakimś priorytetem dla mnie, prawda? A żałuję tego, nie? Bo wszystko ją straciłem. Wczoraj się widzieliśmy, nie? Zadzwoniła do mnie, że chce mi oddać klucze od mojego mieszkania, nie? No i suma sumarum nie oddała mi klucze, spędziliśmy tam parę chwil, siedzieliśmy, pogadaliśmy, nie? Przytuliłem ją. Może miałem jeszcze jakąś szansę, nie? Tylko, że na TikToku wstawiałem takie różne filmiki, nie? Dotyczące właśnie zdrady jakieś. I się odezwała taka dziewczyna do mnie, nie? Kaśka, nie? Z Warszawy. I zacząłem z nią prowadzić konwersację. Ale konwersacja była taka, ona mi po prostu pomagała.
0: Nie zdradziłeś, nie, polazłeś na spotkanie z żadną z kobiet, bo ona o to ma największy żal. I nie byłeś dla niej niemiły, agresywny, opryskliwy, kiedy ona pytała cię, co robisz, by znaleźć pracę.
3: Nie.
0: Agato, kochamy się, czy się już nie kochamy z tym Marcinem? I czego mi nie powiedział Marcin? Trzymajcie kciuki za chłopaka, a ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: No tak.
1: Dlaczego Marcin nie podał swojego konta na TikToku? 609-869-869, piszcie, co myślicie o tej historii i czy coś z tego będzie.
0: I czy mówił prawdę?

0: No i mamy taką sytuację, przypomnijmy.
1: 22 minuty po dziewiątej.
0: Że chłopina się zagubił w tym,
1: Marcin i Agaszka. Tak. Marcin przeprasza za wszystko.
0: Tak, za wszystko, bo już wie, co źle zrobił i to
1: Siema,
0: bardzo
1: Pawelec,
0: dobrze.
1: Ten pan...
0: No, co zrobił?
1: Ten pan ma dłuższy nosek niż Pinokio, tak słuchacz pisze.
0: Okej, okay, tak go oceniają. Ktoś napisał, że TikTok to duże zło, dlatego
1: umijam. Brzmi jak zagubiony kłamca, wielka lipa, nic z tego nie będzie. Sam nie wiem już, o co mu chodzi, tak kręci, jąka się. No nie zdobył fanów Marcin wśród naszych słuchaczy, ale ty rozumiem, że będziesz próbował.
0: Oczywiście, że tak. Jestem gotowy i dzwonię do Agaty.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
0: Dzień dobry, czy ja do Agaty się dodzwoniłem?
3: Tak.
0: Paweł Pawelec z tej strony. Kojarzysz głos?
3: Nie.
0: Będziemy mieli nową słuchaczkę. Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony i program Kochaj, albo rzucaj. Wspaniała zazdrośnicą. Napisał do mnie mężczyzna załamany, który nawet przez to, co zrobił, trafił do lekarza, psychiatry, bo prosił o pomoc, co z nim jest, nie halo, że się nie dogaduje. A zależy mu na kobicie. No wypisz, przymaluj al anioł. Zielone oczy, szczuplizna, ćwiczy. W związku z tym, że pracuje i fajnie zarabia, to dostaje się od ciebie. Blondyna, ty moja. Przyznał mi się, że jest napakowany, ale chudy. Moja ty zazdrośnico. To prawda, że może fajnie wyglądać. To prawda, że ma łatwość w zaczepianiu kobiet, bądź kiedy one go zaczepiają. Ale on mi tu przysięgał na kolanach na antenie naszej stacji, że z żadną z kobiet nic go nie łączy. Fajne dziewczyny, atrakcyjne, zgrabne, zadbane, bez znaczenia ile mają lat, no nie mają wpływu na popularność siebie samej w towarzystwie. Na ulicy, w pubie, w restauracji, w pracy zawsze się znajdzie ktoś, kto cię zaczepia, uwodzi, podrywa. Agata, nie gniewaj się na niego. On tu mi rozpacza. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Alanka i Mai. On tu pisze jak zbity pies, który narozrabiał chyba, bo nie powiedział mi dokładnie, o co chodzi. To też musisz wiedzieć, ale jest mu strasznie źle, że coś mogłaś zinterpretować boleśnie dla siebie. Strasznie się cieszył, że nie oddałaś mu klucz.
3: Jezus, jaki żart normalnie.
0: Nie, prawda, prawda. Te rzeczy dzieją się naprawdę. Błaga o wybaczenie. Co ty musisz mu wybaczyć?
3: No ja mu nic nie wybaczę, bo za dużo zrobił, żebym mogła mu wybaczyć.
0: Co? Ściemnił. O czym mi nie powiedział?
3: Każda kobieta powinna znać swoją wartość i wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Na pewno nie dawać się okłamywać.
0: Okłamywał?
3: Okłamywał. I media społecznościowe, można być przystojnym, można być, nie wiem, najlepszym facetem na świecie. Ale jeżeli się kogoś kocha, to się nie zwraca uwagi na inne kobiety.
0: Nie, no zwraca się tam, przestań.
3: To zwraca się, ale się nie odpisuje, albo nie zaczepia się samemu, bo to tutaj był ten błąd, że zaczepiał sam te kobiety, a nie one jego, nie?
0: A, no to ja tu usłyszałem, no że to była interakcja na zaczep w jego stronę.
3: No nie. Szukał tej uwagi w innych kobietach. Czasami się nie docenia tego kogoś, kogo się ma tak blisko siebie. Dopiero później, jak się straci, to się dopiero docenia.
0: Nie kręci cię ten facet, już troszeczkę nie chciałabyś go poprostować?
3: To kilka szans. A. Kilka szans zmarnował, także to nie był jeden wybryk, tylko to było już któryś z kolei.
0: Czy ty idziesz na zgodę, czy każesz mi powiedzieć, żeby on spadał na szczaw? Co mam mu przekazać?
3: Uda nie, to no się? To rzucam.
2: No nie! Yeah!
0: Bezwzględnie, łatwo ci to przyszło, widzę. Oj kurczę, łatwo ci to przyszło. No nie powiedziałeś mi prawdy.
4: No, ale ja nic takiego nie zrobiłem. Czy ja nie zrodziłem, nic pisałem. Mówiłem ci o tych trzech.
3: Bardziej, ale to jest zdrada emocjonalna. To jest czasem gorsze od zdrady fizycznej.
4: No przepraszam, Agat, ja ciebie kocham, naprawdę nie widzę poza tobą życia. Dobrze o tym wiesz. Poza tobą, poza twoimi dziećmi, kurde. Ja, Boże, no bym dla was wszystko zrobił.
0: Ilością razy niereagowanie na jej prośby spowodowałeś, że ta dziewczyna przestała traktować cię wyjątkowo. Jak przestała cię traktować wyjątkowo i przestała czuć, że ty się nią naprawdę tylko nią opiekujesz i jesteś tylko nią zainteresowany i nie czuje się bezpiecznie, nie wie na czym stoi, to szybko jej przeszły amory do gościa, który nie do końca wie, kim się ma zająć i do kogo pisać.
3: To nie było szybko, to było 4 lata.
0: I dlatego cię przestała kochać, bo ja nie słyszę tutaj uczuć ze strony Agaty, więc ona już jest wolna od i dlatego lekko rezygnuje z ciebie. Słyszysz to?
4: Słyszę to, no kurde, nie wiem, co mam zrobić.
0: No pisać tak do kolejnych, kocham. Znajdziesz sobie
4: nie,
0: miłość.
4: Nie, nie chcę, ale nie chcę innej kobiety, ona dobrze wie o tym.
0: Zgasła jej miłości raca.
4: Kurde, Agata.
0: Nie wierzy w to, że chodziłeś na tą siłownię, że pięknie wyglądałeś wyłącznie dla niej. I to ją bolało. Nie była pewna, co ty robisz. No, nie jesteś tak. Jej, Marcin.
4: Boli, Agata, przecież kurczę, no proszę cię.
3: No, daj Marcin, czekaj.
4: Poczekaj, daj mi tą szansę, Agatka.
0: Ona nie chce ci dać szansy na antenie na pewno, słowo się rzekło, ale ty możesz coś zmienić i ją zaskoczyć. Nie pytaj mnie jak. To ty znasz lepiej tą dziewczynę. Wiesz, w czym się zakochiwała. Wiesz, co ją fascynowało u ciebie. Zgubiłeś to po drodze. Nie zauważyłeś nawet. Pewnie dawała sygnały, jak słyszysz, od 4 lat, czyli od samego początku. Jak już tylko była przed tobą, to się zacząłeś rozglądać za nową lampą na nowo świecącą, nie widząc, jaki piękny blask i ciepło daje właśnie ta lampa. Trzymaj się, Marcin. To jest twoja spektakularna porażka. Która na pewno cię czegoś nauczy. Pozdrawiam, cześć Agatka. Dziękuję.
3: No. Hej, pa.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Się nie udało.
1: No ostatnio strasznie modne są rozwody, rozstania różne.
0: No najłatwiej coś zepsuć.
1: I u ciebie, Paweł, rzucaj.
0: No i u mnie też. Kolejny kochaj.
1: Vox FM.pl, tam się możecie zgłaszać.
0: Poniedziałek.
1: Kochaj albo rzucaj.

0: No i zbliżamy się do godziny 10. Do godziny 10 pozostało nam drobnych 20 kroczków. Jula, jak się czujesz?
1: Ja jestem w Nowym Targu. Będziemy dokładnie za 2 minuty na grillu z Kolima.
0: Brawo!
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Ding, ding.

0: co zrobisz? No nic nie zrobisz, po prostu pakito. Musisz tańczyć, nie ma wyjścia. Jula!
1: 9 minut do godziny 10. My już dotarliśmy na grilla w Nowym Targu. Co tutaj się dzieje? To jest po prostu jakieś szaleństwo. Górali tańczących do muzyki z Kolima nie spodziewałam się zobaczyć, a są.
0: O, proszę bardzo. Bierz, pakuj dla mnie te wszystkie kiełbaski, te wszystkie różne produkty tam. Wiesz, że ja lubię zjeść, no przecież wiesz, jak wygląda. Masz zdjęcia, nie? Wziąłeś ze sobą.
1: Zapraszamy tutaj na rynek w Nowym Targu. Ci, którzy wakacjują w Zakopanem i okolicach, to mogą się dzisiaj tutaj z nami pobawić. Będzie zabawa.
0: Ruda bestia. Tak ustawcie sobie tę nawigację. Znajdziecie ją na pewno.
2: Pierwsza zmiana.
0: Osiem do. I czy ty wiesz?

0: No, tak tragicznie bym powiedział, pompatycznie tak. Tak, nadchodzi godzina zero, zbliża się, to znaczy jeden i zero. Nie jestem sam.
1: Ja robię tu
2: dokładnie, do godziny 1 i 0. Nam chyba zostało życzyć słuchaczom dobrego weekendu.
0: No, pamiętajcie, nawadniajcie się. Za chwileczkę za sterami siądzie oto pilot.
1: Nawodniony.
0: Mocno nawodniony. Także co, miłego weekendu życzymy. Jula, tylko wróć.

0: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i z Kolimem. Już 31 lipca zapraszamy na rynek w Nowym Targu. Pyszne grillowe smaki, dobra energia i wyjątkowy dzień dla całych rodzin. 31 lipca, rynek w Nowym Targu. Widzimy się z JBB i z Kolimem.
1: Reklama.
2: Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Sąd w Rzeszowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Zablokowana krajowa ósemka między Bardem a Ząbkowicami. W wypadku ucierpiały 4 osoby. Migranci z Maroka szturmują hiszpańską Ceutę. Władze w Madrycie wysyłają tam wojsko.
3: Na zegarach punktualnie godzina 10:00. To czas na wiadomości Vox FM. A najświeższe wydanie ma dla Was Dawid Osysko. Witamy.
2: Dzień dobry. A na początek sądowy finał jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. Sąd okręgowy w Rzeszowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni w tej sprawie zostali uniewinnieni. Głównym oskarżonym był Paweł K. Na ławie oskarżonych zasiadło też 16 innych osób, w tym 14 byłych policjantów. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w małopolskim Szczucinie. Proces przed rzeszowskim sądem trwał 8 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma żadnej awarii technicznej czy cyberataku, to wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. RCB wysyła alerty z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa. Problem w tym, że link z komunikatu odnoszący do poradnika nie działa. W treści SMS-ów rozesłanych dziś na terenie całego kraju znajduje się link odnoszący się do rządowej strony z poradnikiem.
4: Obserwujemy bardzo duży ruch na stronach rządowych, przez co niektóre z tych linków mogą ładować się nieco wolniej. Teraz Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby te niedogodności szybko wyeliminować.
2: Tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Alert został rozesłany przed godziną 8:00, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
4: Jeden z operatorów sieci potrafi na przykład wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi na przykład tylko 800. W związku z tym nie jest to kwestia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i czasu wysyłki.
2: W poradniku bezpieczeństwa są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, czy jak przygotować plecak ewakuacyjny. 4 osoby w szpitalu, 4 pojazdy rozbite i zablokowana trasa. To po wypadku na krajowej ósemce między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia dwóch ciężarówek, autobusu i osobówki doszło podczas wyprzedzania przez 80-letniego kierowcę.
5: Zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy, a następnie wjechał do rowu. Samochód ciężarowy, który już się zatrzymał, najechał na jego tył kolejny samochód ciężarowy.
2: Relacjonuje Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Kierowca osobówki był trzeźwy, służby wyznaczyły jazdy. Kryzys migracyjny na granicy Hiszpanii. Władze w Madrycie wzmacniają ochronę swoich granic po kolejnym napływie migrantów z Maroka. Zamknięto przejście graniczne w Melilli, a do Ceuty skierowano wojsko. Kryzys wywołuje coraz większe napięcia polityczne. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: W ciągu ostatnich dni do Ceuty przedostało się około 2000 migrantów, którzy opłynęli morski falochron oddzielający hiszpańską eksklawę od Maroka. W Melilli kilkaset kolejnych osób próbowało sforsować przejście graniczne, a podczas prób dotarcia do Europy zginęło co najmniej 15 migrantów. Lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo zarzuca rządowi, że bagatelizuje zagrożenie i domaga się natychmiastowych działań. Sytuacja jest krytyczna. Rząd odmawia przyznania, że stoimy w obliżu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Madryt i Rabat zapowiadają przyspieszenie deportacji osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, a Włochy zaproponowały zawieszenie strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Ta aplikacja może zasygnalizować rozwijającą się poważną chorobę. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył program, który pozwoli nam sprawdzić, czy poprawnie rozróżniamy barwy. Brak zdolności do rozpoznawania kolorów może być wczesnym objawem cukrzycy, stwardnienia rozsianego, a nawet nowotworów. Przy pomocy aplikacji będziemy w stanie wychwycić, czy rzeczywiście inaczej widzimy barwy, mówi dr Maciej Laskowski z Politechniki Lubelskiej.
7: Będziemy mieli prostą aplikację na swój telefon, która będzie nam monitorować to, jak postrzegamy barwy teraz i jak postrzegaliśmy je przy poprzednim badaniu. Będzie mierzyła kilka różnych elementów, nie tylko liczbę błędów, ale też na przykład czas reakcji. Po przekroczeniu pewnego progu dostaniemy informację, że słuchaj, no twoje widzenie barwne się pogarsza i skontaktuj się z lekarzem.
2: Na razie powstał prototyp aplikacji. Po pełnym przetestowaniu zostanie ona bezpłatnie udostępniona użytkownikom telefonów komórkowych.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Waletą aż 4-0. W całym dwumeczu było 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żylinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Wizewem Łódź, o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię.
1: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
2: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Przypomnijmy, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Myślę, że o tej porze na usta ciśnie się pytanie, i co z tą pogodą w piątek? I to jest uzasadnione pytanie, ja odpowiadam wam, dobrze będzie. Będzie bardzo dobrze, no chyba, że wypoczywacie akurat nad morzem. To będzie tak sobie. 22 stopnie w Koszalinie, tam najchłodniej, ja nie wiem dlaczego, 34, 35 stopni, nawet 36. Pokażą dzisiaj termometry w Rzeszowie, tam najcieplej. Uwaga, bo burze, zwłaszcza po południu w Warszawie oraz w Suwałkach, a delikatny deszczyk pokropi w Gdańsku oraz w okolicach.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Jeśli przez zupełnie jakiś przypadek, przez jakąś pomyłkę jesteście akurat dzisiaj w pracy, w piątkowe jednak popołudnie, to idźcie teraz wszyscy. Idziemy razem do kogoś, kto się nazywa administrator, na przykład danych, to jest ten facet z IT, i wszyscy go bardzo mocno przytulamy za jego flanelową koszulę. Dzisiaj jest Dzień Administratora. Może wam nie podziękuję, ale przynajmniej zapyta, a próbowała pani wyłączyć i włączyć ponownie.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
3: Strasznie się cieszę, że jesteście. Piątkowe przed i popołudnie spędzamy razem. Kamil Rutkowski. Zapraszam.

To Lady Gaga i oczywiście Abracadabra w Vox FM. 19 minut już po godzinie 10 w piątkowe przedpołudnie. Dzień dobry, proszę nie narzekać na pogodę. Jak ktoś narzeka na pogodę, to ja przypominam tylko, że mamy lato i myśmy na to się umawiali i na to czekaliśmy, tak? Imieniny dzisiaj Ignacy i Helena. Wszystkim Helenkom, wszystkim Ignaśkom dzisiaj wszystkiego dobrego. Dzisiaj jest ten dzień administratora, jest także dzień skarbowości, także tu już sobie nie pogadamy. Jest... Proszę tam nie szumieć. Jest przysłowie na dzisiaj. Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa. Dajcie spokój z tymi przysłowiami. Po co sobie psuć humor? 1-8L w piosence Nie zapominajce, czyli jak zapomnieć Sigma Nobody to Love i Bauza Magnetic za chwilę. O, uwielbiam.

0: I uwaga, uwaga, uwaga i wszyscy! Jak to słyszycie, to również tańczycie? Bardzo dobrze. To się nie ma co wstydzić, to trzeba innych zarażać. Tym ruchem tej piosenki cała plaża tańczy razem z Vox FM. Pamiętajcie, że Vox FM robi lato. To tak tylko przy okazji wspominam, bo czeka kasa do zdobycia. 2000 zł na wakacyjny weekend, proszę Państwa, czekają na voxfm.pl. I to za co? Za wakacyjną wtopę. Wy opisujecie, my doceniamy. Takie rzeczy. Za chwilę Daria Paranoia i pan Riz Enko o głodnych oczach.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Reklama.
13: Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
14: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Człowiek się nasłucha tego całego Andrei Bocelliego i później mówi: gdzie jest śniadanie? Mniej więcej tak. Jeżeli jesteście przed śniadankiem, to bardzo mi przykro, ale będziemy spędzać ten czas razem. Za chwilę 11, za 4 minuty wiadomości Vox FM, a po wiadomościach o rany. Czeka Ava Max, zwana również Avo Max, i nie wiem co gorsze.
1: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie spokój.
4: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
5: Dobry, witam.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram, tylko 6,99. A od wtorku szynka wieprzowa, kilogram, jedynie 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce Mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram, a ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.
16: Na wyrok trzeba było czekać 28 lat. Oskarżeni w procesie o zabójstwo Iwony Cygan uniewinnieni. Rośnie inflacja, odczyt dotyczący lipca podał GUS. Lipiec żegna nas upałami, cały kraj w pogodowych alertach.
17: Na zegarach punktualnie godzina 11. Czas posłuchać, co przygotował Dawid Osysko. Słuchamy wiadomości Vox FM.
16: Podczas ogłoszenia wyroku ojciec ofiary zasłabł i został wyprowadzony z sali przez policjantów. Rzeszowski sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Chodzi o brutalną zbrodnię sprzed niemal 30 lat. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji.
18: Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego w Rzeszowie.
16: Mówił sędzia Mariusz Sztorc. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Balon już odnaleziony, a poszkodowani w szpitalu. Sprawą zajmie się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn niedaleko Grudziądza. Podczas lądowania balon zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
19: W trakcie obniżania lotu doszło do kontaktu z konarem drzewa. W wyniku tego zdarzenia pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z kosza, mniej więcej z wysokości 2,5 metra. Doznał delikatnych obrażeń. Następnie balon przyziemił i doszło do wywrócenia się kosza, z którego wypadły dwie pasażerki.
16: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Balon bez załogi odleciał. Służbom udało się go już odnaleźć. Mocny wzrost inflacji, ale zgodny z szacunkami ekspertów. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 3% w ujęciu rocznym. W porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,8 punktu procentowego. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Ukraina uderza w Rosję. To odwet za wczorajszy potężny atak. W Wołgogradzie na południu kraju drony zaatakowały centrum dystrybucji rosyjskiego Amazona. Cios otrzymała także jedna z największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Rosjanie wrzucają do sieci nagrania z kłębami dymu po atakach i komentują je.
10: Sytuacja straszna.
16: To jest straszna sytuacja. Piąta rano, płonie Wild Berries. Choć by wszyscy przeżyli. Ja wyszłam, patrzę, a oprócz tego magazynu jeszcze coś płonie. Rosja mówi o ponad 370 ukraińskich dronach zestrzelonych minionej nocy. Ukraina na razie do ataku się nie odniosła. Żar tropików w Polsce. Niemal cały kraj w alertach drugiego i trzeciego stopnia z powodu temperatury, która w szczycie sięgnie niemal 40 stopni. Mieszkańcy miast unikają słońca i szukają chłody przy kurtynach wodnych.
15: Upał w mieście ciężko przeżyć?
20: Jak na takim pustkowiu, to tak. Słońce jest okropne.
21: Tak, tym bardziej, że tu sam beton.
15: Czyli jak pani jest na takiej patelni miejskiej, to wchodzi pani pod te kurtyny?
20: Oczywiście!
21: Dla takich szczególnie starszych osób, wie pan, to troszeczkę takie ochłody.
22: Niech więcej porozstawiać nawet.
23: Tak, tylko potem łatwo jest się spalić na słońcu, więc mam do tego mieszane uczucia.
24: No, mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
23: Tak, lubię upały, ponieważ będę mogła jechać na ryby, bo ryby to moja pasja, a bez słońca ryby nie biorą.
16: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Podobny skwar także w sobotę w wysokiej temperaturze mają towarzyszyć gwałtowne burze.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: A no właśnie, dzisiaj te burze w okolicach Warszawy oraz Suwałk, z kolei w okolicach Gdańska delikatnie pokropi deszczek, ale to wszystko po południu. 36 stopni dzisiaj na termometrach w Rzeszowie, tam po prostu żar leje się z nieba, na pozostałym obszarze 32-33 stopnie, najchłodniej nad samym morzem 22. Najbliższa noc dość pogodna, aczkolwiek deszczowo, zwłaszcza w północno-zachodniej Polsce, temperaturowo przyzwoicie 21 stopni w Rzeszowie, 20 w Warszawie, na pozostałym obszarze 17-18 na plusie.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Nie no, mówię na plusie, bo to wiecie, po ostatnich pogodowych wydarzeniach lepiej to dodać. 4 minuty po godzinie 11, 31 lipca dzisiaj w kalendarzu, koniec miesiąca, tak się dobrze złożyło, że akurat piątek! To można powiedzieć, że weekend zapowiada się na bogato, bo mam nadzieję, że u was za chwilę również wypłata pojawia się na koncie. Mówię również, bo jak wiecie... Są tacy, którzy w piątek dostają, a w poniedziałek... Krzysiu, nie miałbyś pożyczyć stówki?
26: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
17: Ale umówmy się, w wakacje tak trzeba żyć.

0: Ależ.
1: To jest kawałek piątkowo-wakacyjny. Tu Colors i Heavy Metal Love. Budzę was troszeczkę z tak zwanego letargu, dlatego że okazuje się, że w piątki naukowcy policzyli, jesteśmy produktywni tylko do godziny 12. Czyli zostało nam mniej więcej 45 minut, kiedy jeszcze można by coś zrobić. Tylko problem tutaj pojawia się inny, bo większość ludzi już od rana w piątek mówi, co się będę za to brał przed weekendem, zacznę w poniedziałek. Poniedziałek bez sensu, bo po weekendzie, we wtorek może, w środę to już prawie weekend, czwartek to przed piątkiem i piątek znowu sytuacja się powtarza. Pozdrawiam, wakacje w pełnej krasie. Aleksandra Stan, Mr. Saxobeat, Tobi Romeo, za chwilę o tym, żeby latać wysoko. Pamiętajcie, wysoko i bezpiecznie. I powoli. I wiecie.

0: Ale Farbener, The Miller Body Talk, Vox FM. Ciekawostka, bo posprawdzałem, mimo nieudanej ostatnio pogody wakacyjnej, polskie wybrzeże wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością. Czytam, że aż 70% osób, które w tym roku planowały albo planują urlop, zamierzają go spędzić właśnie w Polsce, najczęściej nad polskim wybrzeżem, które nawet przewyższa góry. Czyli co, gofry jednak tańsze nad morzem niż w Zakopanem?
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: to promocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2790.

0: Nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek, 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy wielkopolski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Reklama.

Ale kto powiedział, że w piątek przed południem nie można sobie zrobić dirty dancing? Jeżeli ktoś tak powiedział, nie kolegujemy się już z nim, Mati, dobra? 8 minut do godziny 12, no to czekając na wiadomości, będzie letnio i to bardzo, znaczy gorąco. No bo Aiko, już gra. Black Eyed Peas się kierują, czekają.

0: Gdyby coś wam nie szło, gdyby wasze plany weekendowe nagle okazywały się troszeczkę inne niż sobie wymarzyliście, to pamiętajcie, don't you worry, nie ma się co przejmować, będzie dobrze. 2,5 minuty do godziny 12. Czas na wiadomości Vox FM w samo południe już za chwilkę, a po nich gramy już popołudniowo-piątkowo. Mirami!
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Autopromocja.
3: Vox FM.
2: Największe hity.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Reklama.
5: Z tymi informacje po uderzeniu rakiety na Lubelszczyźnie głos zabrali ministrowie obrony i MSWiA. Rozwój plus Wy. W Warszawie startuje kongres Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Trudna sytuacja pożarowa w Grecji przed zagrożeniem turystów ostrzega MSZ.
6: 12 na zegarach, Dawid Osysko w studiu. Posłuchajcie, co przygotował dla Was w wiadomościach Vox FM w samo południe.
5: Gorąco przywiejskie i polityczne emocje po upadku rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Sąd przekazuje w Sejmie informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjne? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o świetnej akcji wojskowych. Dowódcy operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety, gdyby zagrażała terenom zamieszkanym, zostałyby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u i ostro odpowiedział na krytyczne głosy z ław PiS-u.
7: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. To nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10.
5: Czyli wtedy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Poinformowali o tym przed chwilą. Więcej powiemy w kolejnych wiadomościach. To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W Warszawie za chwilę rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy. Były premier, przypomnijmy, razem z około 40 politykami wziął polityczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co zaplanowano w ramach tak zwanego grilla u Morawieckiego?
8: Dzień dobry. To spotkanie rozpocznie się od przemowy inauguracyjnej byłego premiera, a potem na kilku przygotowanych scenach ruszą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też współtworzący niegdyś Platformę Obywatelską Jan Maria Rokita. Spotkanie Rozwój plus Wy zaplanowano dziś na cały dzień, do późnego wieczora. Po części oficjalnej przyjdzie czas na poczęstunek, dlatego właśnie przyjęło się, by mówić o nim grill u Morawieckiego.
5: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Polskie MSZ ostrzega turystów przebywających albo jadących do Grecji przed pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. W kilku regionach kraju konieczne są ewakuacje. Z samej Krety wyjechało około 8 tysięcy osób. Od początku pożarów w Grecji zginęli trzej strażacy. Na stronie systemu Odyseusz można znaleźć linki do stron i profili, dzięki którym na bieżąco można śledzić sytuację pożarową w Grecji. Ponad 500 000 000 zł trafi na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
9: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
5: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Duże pieniądze i światowa czołówka w Kielcach. Jutro ruszają tam Mistrzostwa Europy oraz Puchar Świata w hejbolu, czyli dynamicznej odmianie bilarda.
4: Przez 9 dni 128 najlepszych zawodników i zawodniczek z kilkudziesięciu krajów, z 5 kontynentów będzie rywalizowało o medale Mistrzostw Europy indywidualne i po raz pierwszy rozegrane w grach drużynowych.
5: Mówi prezes Polskiego Związku Bilardowego Grzegorz Kędzierski. Turniej w kieleckim hotelu Grand potrwa do 10 sierpnia. Pojedynki można oglądać codziennie od 10 do 20, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: W całym kraju bardzo dużo słońca, uważajcie na siebie, trzeba chronić się w cieniu, zwłaszcza jeżeli to słońce jest takie, wiecie, w zenicie, czyli dokładnie tak jak teraz, no bo kiedy, jak nie o 12. Dzisiaj delikatne burze z mieszkańcami Warszawy oraz Suwałk, a delikatny deszczyk po południu nawiedzi Gdańsk oraz jego okolice. Na termometrach najcieplej w Rzeszowie 36 stopni, najchłodniej niestety nad samym morzem, czyli w Koszalinie 22. Nad samym morzem tej nocy popada, na pozostałym obszarze raczej sucho, od 21-20 stopni w Warszawie oraz w Rzeszowie, tej nocy do 14. W Suwałkach.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Tak sobie siedzę, sobie myślę, sobie zacząłem myśleć, że jak człowiek już jedzie nad polskie morze, no to na co jedzie? No na co jedzie? No przecież tak, no morze zimne. Na plaży ludzi dużo i tak się nie przepniesz, nie przejdziesz, bo przecież wszystko parawanami pozostawiane. No to jedyne co zostaje, skoro gofry również drogie, rybkę by człowiek zjadł i ja właśnie do was w sprawie tejże rybki. Trzeba jeść, a jednocześnie nie jeść. O co chodzi, szczegóły już za chwilę. Tymczasem Mirami i Spice Girls.
11: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

Calvin Harris i Rihanna, this is what you came for. 17 minut po 12 donoszę z największą przyjemnością, że piątek, mamy bardzo blisko już piątkowego popołudnia. Proszę Państwa, wracam do Was w temacie ryb, w temacie jakże ważkim, dlatego, że jak się jedzie nad morze, to człowiek chciałby zjeść rybkę. Uwaga, dlaczego warto zjeść rybę nad morzem? Dlatego, że zdaniem tam jakiegoś inspektoratu policzyli, ryba nad Bałtykiem zdrowa jest bardzo, o wiele zdrowsza niż jeszcze parę lat temu. W związku z tym, jak jedziecie, to trzeba zjeść rybę. A dlaczego tej ryby nie jeść? Bo jak ktoś ostatnio zamawiał nad Bałtykiem rybę i wychodził, jak widzieliście człowieka płaczącego, to możecie się tylko domyślać dlaczego. Tak jest. On już nawet nie miał kieszeni.

0: My Love, czyli pieśń o miłości od East Clubbers. Ale mam dla was doniesienia, wyobraźcie sobie, że rośnie w Polsce liczba stulatków. Mamy coraz więcej osób, które przekroczyły setny rok życia. Podaję te dane ZUS. I teraz tak, z jednej strony super, no bo tak, 100 lat, no to piękny wiek, prawda? Ale z drugiej strony ZUS to podaje bez uśmieszku na końcu, czyli jednym słowem informuje, ale się nie cieszy.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox,
7: tam są drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.

0: David Guetta, Loki, oczywiście 4,5 minuty do godziny 13. O 13 w piątek to już jest prawie weekend. Proszę mi nie mówić, że jest inaczej. Kończcie, co tam macie skończyć. Po 13 będziemy się razem dobrze bawić i to niezależnie od tego, czy będziecie w pracy, czy nie. Wiadomości za chwilę, także sportowe. A po wiadomościach gramy w rytmie hitów.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki. Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
15: W Tarnowie Kolonii uderzyła rosyjska rakieta. Oficjalnie potwierdziła to prokuratura. Dostęp do poradnika bezpieczeństwa był utrudniony. Rząd tłumaczy się z fal startu po wysłaniu alertu RCB. Nawadniajmy się i unikajmy ostrego słońca. Za chwilę więcej porad, jak przetrwać upały.
16: 13 na zegarach punktualnie w piątek. Czas na wiadomości. Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
15: Śledczy oficjalnie potwierdzili, to był rosyjski pocisk. Rakieta, która spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie, to CH-101, wynika z ustaleń. Zbadano miejsce wybuchu, czyli lej o średnicy około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Znaleziono elementy napędu i elektroniki pocisku. Na dokładnym ustaleniu pochodzenia rakiety pomógł ekspert ze strony ukraińskiej.
17: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Co do bliższych szczegółów, proszę mnie nie pytać, nie będę udzielał informacji co do bliższych szczegółów.
15: Informuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, rakieta uderzyła wczoraj przed godziną 4 w pole uprawne w podlubelskiej Tarnowie Kolonii. Alert RCB przeciążył rządowe strony. MSWiA zastanawia się nad nowym systemem ostrzegania. Dostęp do rządowych stron internetowych był dzisiaj utrudniony ze względu na zbyt duży ruch. To po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło ani do awarii, ani do cyberataku.
18: Ale mamy zwiększony ruch sieciowy, wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Wyłącznie to zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy.
15: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że w Sejmie uruchomienie nowej aplikacji do ostrzegania ludności.
19: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB. W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
15: Takie systemy działają już w kilkunastu europejskich krajach. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Spory ruch jest w WORD-zie w Bydgoszczy. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Jak podaje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 17-latkowie przystąpili już do około 3000 egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Na swój egzamin czeka Michał.
21: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było, żeby mieć już prawo jazdy. Jest lekki stres, trzeba dużo ćwiczyć.
20: Część nastolatków dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
22: Bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czuje tą odpowiedzialność.
20: W ciągu 3 miesięcy ponad 70% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B.
15: Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Cała Polska w pogodowych alertach. Najwyższe ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami wydano dla południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Polski. No jak sobie radzić, by nie narażać się na zawroty głowy, omdlenia czy udar cieplny? I co robić, gdy jednak poczujemy się źle? Kiedy wezwać pomoc? Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Mich.
23: Podstawowa zasada w takie upały to nawadnianie organizmu, przypomina ratownik medyczny Adam Stępka.
24: Warto pić wodę małymi porcjami przez cały dzień, unikać przy tym alkoholu i ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Natomiast między godziną 11 a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
23: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
24: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
23: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
15: I przenosimy ją do cienia, czekamy na karetkę i rozpoczynamy schładzanie kompresami.
25: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
26: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Mariusz Wietęska został nowym piłkarzem Wieczystej Kraków. Kontrakt 6-krotnego reprezentanta Polski z krakowskim klubem będzie ważny przez rok z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 29-letni środkowy obrońca z wychowankiem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Potem szkolił się w Legii Warszawa, z tym klubem wywalczył 3 tytuły mistrza Polski. Grał także w Dolkanie Ząbki, Chrobrym Głogów i Górniku Zabrze. Słynny włoski klub AC Milan pogrążony w żałobie. W wieku 66 lat zmarł wybitny piłkarz i legenda Milanu Franco Baresi. Nie podano przyczyny śmierci, ale przed rokiem Baresi przeszedł operację usunięcia guza na płucu. Następnie rozpoczął terapię immunologiczną. Jutro o godzinie 9 w fińskim Ningbo polscy siatkarze zagrają ze Słoweńcami o półfinał Ligi Narodów. Będzie to 9. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie jest remis 4-4, ale w ostatnich meczach to biało-czerwoni byli górą, w tym w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
25: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Uwaga, będzie alert, co prawda nie RCB, ale może w tym wypadku na szczęście. Dzisiaj burzowo w Warszawie oraz w Suwałkach i te burze nadciągają, a deszczowo w okolicach Gdańska od 36 stopni w Rzeszowie do 22 w Koszalinie, ale uwaga, na przeważającym obszarze 33-34 stopnie w cieniu. Więc uważajcie na siebie, bo te alerty pogodowe cały czas obowiązują. Tej nocy już popada, na północnym zachodzie nawet bardzo. Tam najchłodniej prawie, że no bo 15 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 14 stopni mniej tylko w Suwałkach, do 21, tyle tej nocy pokażą termometry w Rzeszowie.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Dużo jest ostrzeżeń przed tym, co robić, a w zasadzie czego nie robić. Jak mamy takie upały, jak mamy wysokie temperatury, a czy można jakoś takie wysokie temperatury wykorzystać? Pewnie, że można. Jest na to co najmniej kilka sposobów, przy czym jeden jest bardzo opłacalny i o nim więcej powiem wam już za chwilę. Kamil Rutkowski, dzień dobry, 6,5 minuty, już mamy po godzinie 13, żeby było letnio. To piosenka, która nie pozostawia żadnych złudzeń.
25: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
16: No to Pedro.

Jak ja lubię takie granie, przed którymi można pośpiewać i nóżką potupać. Właśnie tak gramy tego lata. No właśnie, a propos lata, Vox FM robi lato, bo ja dzisiaj jeszcze chyba nie wspomniałem, a 2000 zł czekają dla każdego chętnego, kto tylko pofatyguje się na naszą stronę internetową voxfm.pl i opowie nam o wakacjach, które co tu dużo mówić, średnio się udały. A później robimy tak, żeby było miło.

0: bye-bye, zwłaszcza na koniec, tak daje bardzo do myślenia. Wiecie, co sądzę o tej piosence? Dzieciom się tego nie puszcza, bo później każą to śpiewać i robią się z tego same problemy. Jest afera, powiedziałbym, z takim wątkiem nawet chyba kryminalnym w tle. Wyobraźcie sobie, że na jednym z młodzieżowych turniejów piłkarskich, największym w sumie na świecie, zniknęło 20 etiopskich zawodników wraz ze sztabem. Podobno zapadli się pod ziemię tuż przed końcem prestiżowych rozgrywek. Ale to przepraszam, to gdzie tu jest zagadka? Skoro zapadli się pod ziemię, zdjąć trawę i będą.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, ofre, ja tanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor.
10: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
16: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Reklama.

0: Oczywiście, że lampada, i jeżeli ktoś teraz w waszym biurze akurat tańczy, to znaczy, że również słucha Vox FM i wcale mu się nie dziwię. Kama i lampada na 5 minut przed godziną 14 Vox FM. Vox FM robi lato. Na voxfm.pl czeka kasa do zdobycia 2000 zł. Czekają, wchodźcie, zgarniajcie i to za jakąś taką wakacyjną wtopę. Taką nawet może być sympatyczną albo mniej sympatyczną. Za 5 minut 14 wiadomości.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: to promocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor.
12: Facciamo subito, sì?
13: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Ty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Uniewinnieniem nie zgadza się prokuratura. Będzie odwołanie od powyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Były premier mobilizuje zwolenników. Zajrzymy na grilla u Morawieckiego. Przyjechali najlepsi zawodnicy z całej Europy. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie.
9: A na zegarach mamy już godzinę 14. To czas, kiedy na wiadomości Vox FM zaprasza po raz ostatni dzisiaj Dawid Osysko.
8: Rozpoczniemy jednak od Krakowa. To już pewne. 27 września odbędą się wybory prezydenta tego miasta. Rozporządzenie o przedterminowych wyborach w stolicy Małopolski podpisał premier Donald Tusk. Prokuratura zapowiada apelację po wyroku dotyczącym zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie mordu z 1998 roku. Taką decyzję uzasadniono ogromnymi wątpliwościami i brakiem mocnych dowodów.
10: Sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
8: Mówił Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Wyrok nie jest prawomocny. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych ostatnich dekad. Do zabójstwa 17-latki doszło w 1998 roku. Z sekcji zwłok wynikało, że Iwona Cygan została uduszona, a sprawcy upozorowali napaść seksualną. Po rozłamie w PiS-ie grill u Mateusza Morawieckiego. Dotychczasowy świat wali się jak domek z kart, zaznaczał były premier na otwarciu spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Szef nowego klubu parlamentarnego mobilizuje dziś swoich zwolenników. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił były premier na tym spotkaniu nazwanym grillem u Morawieckiego?
11: Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilkuset zgromadzonych na widowni, mówiąc, że widzi przed sobą osoby dumne i ambitne oraz oczekujące zmiany. Tacy właśnie ludzie, jak powiedział, mają być trzonem jego ugrupowania.
12: Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów, kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła.
11: Powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który zarysował też ogólną ideę działania nowego ugrupowania.
12: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Duma i ambicja. Duma i rozwój.
11: W ramach spotkania zaplanowano też liczne mniej formalne dyskusje, wśród nich spotkanie z rosyjskim opozycjonistą i wybitnym szachistą Garim Kasparowem.
8: Czasu na dyskusję sporo, wydarzenie ma potrwać do północy. Trzęsienie ziemi w spółce Centralny Port Komunikacyjny. Rada Nadzorcza odwołała prezesa Filipa Czernickiego, a także członka zarządu Dariusza Kusia, poinformował Port Polska. Rada Nadzorcza w najbliższym czasie ma ogłosić postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony skład zarządu spółki CPK. Ma on odpowiadać za przygotowanie infrastruktury m.in. kolejowej dla planowanego Portu Polska. To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku w Polsce. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie. Są tu najlepsi zawodnicy z kontynentu, zapewnia organizator Marcin Florek z Labosport Polska.
13: Praktycznie cała Europa przyjechała do Elbląga. Szczególnie liczymy na bardzo dobry występ Roxany Słupek.
14: 750 metrów pływania, 20 kilometrów jazdy na rowerze i 5 kilometrów biegu.
15: Roxana Słupek. Na pewno jest to trasa wymagająca. Finisz w centrum miasta, no to jest coś pięknego.
14: Zaczęliśmy wyścig numer 2.
8: W Elblągu walczy ponad 300 zawodników z 30 krajów Europy w kategoriach junior, U23 i elit.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: 4 minutki mamy już po godzinie 14 w piątek 31 lipca. Jeżeli chodzi o pogodę, trochę dobrych, trochę złych informacji. Najgorsza jest taka, że najchłodniej dzisiaj nad samym morzem niestety. Pozdrawiamy odpoczywających w Koszalinie i w okolicach. Tam 22 stopnie do 36 stopni na termometrach. Tyle pokażą termometry w Rzeszowie. Delikatne burze z mieszkańcami Warszawy oraz Suwałk tego popołudnia, a deszczyk pojawi się w okolicach Gdańska i tylko tam. Ciśnienie mamy wysokie, ale spada.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Ale akurat na pogodę nie narzekamy. Ostatnio nie było lata i wszyscy narzekali. No to tym razem mamy i tak ma być. Zwłaszcza, że mamy lato, jeszcze zatęsknimy za słońcem. Na śniegi przyjdzie czas. 4,5 minuty po godzinie 14. Kamil Rutkowski, dzień dobry. To już piątkowe popołudnie. Wychodzimy z pracy i tak zwane bajabongo. A żeby było bajabongo, to muzyczne dowody. Bardzo proszę. I na hot, Defis Miły Pan i Bogdan Borowski już czekają.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

J-Ho i oczywiście niezapomniane The Pussycat Dolls. Kto widział teledysk do tej piosenki, ten doskonale go pamięta, bo w istocie nie sposób tego zapomnieć. Proszę Państwa, w Vox FM oczywiście gramy w rytmie hitów, ale pamiętajcie, że Vox FM robi lato. Na voxfm.pl przekłada się to na bardzo wymierne efekty. 2000 zł czekają. Dla kogo?

0: paluszki Hi-Fi Superstore. Kojarzycie a propos mokrych paluszków, jak wkładacie do wody, latem ważna podpowiedź, i zaczynają tak się troszeczkę marszczyć. Uwaga, to jest podobno bardzo pożądany objaw. Kiedy tak się dzieje, to znaczy, że wszystko z naszą skórą i z tym, co pod skórą, jest w porządku, nie ma się co przejmować, dokładnie tak ma być. Jak moje dzieci to usłyszą, których po godzinie kąpieli dalej nie da się wyciągnąć z wody, to obawiam się, że mamy nomen omen przechlapane.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów. 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi. Złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
13: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
15: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Post FM.

0: Latem trzeba grać tak, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, że jest lato, zwłaszcza, że mamy piątkowe popołudnie. Proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zbliżamy się do godziny 15. O 15 już za chwilkę wiadomości Vox FM, a później piątkowe stery wraz z bestlistą przejmuje Krzysiek Skrzypkowski. My słyszymy się jutro. Kamil Rutkowski. Do usłyszenia. Bye, bye.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
19: Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem. Od relacji naszego reportera zaczniemy. W wiadomościach dramat migrantów. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas próby przedostania się. Powiemy też, jak radzić sobie z ekstremalnymi upałami. Posłuchajcie.
20: 15 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
19: MSZ wezwało ambasadora Rosji po incydencie na Lubelszczyźnie. Poinformował o tym właśnie premier. To z powodu rosyjskiej, co już potwierdzili śledczy, rakiety, która uderzyła wczoraj w Tarnawie Kolonii. A dzień po incydencie z pociskiem niebezpieczna sytuacja nad Bałtykiem. Przychwycono tam rosyjski samolot rozpoznawczy i EU-20. Podał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejne tego typu zdarzenia w ostatnich tygodniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski.
21: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To najważniejsza informacja. Rosyjski samolot został przechwycony przez dyżurną parę naszych F-16 około 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu, na międzynarodowej przestrzeni. Szef MON-u przekazał, że maszyna nie miała planu lotu, a jej transponder, czyli automatyczny nadajnik, do kontaktu z radarami kontroli lotów był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
19: Przypomnijmy, wczoraj nad ranem na pole na Lubelszczyźnie spadła, jak już potwierdzono, rosyjska rakieta. Pocisk był uzbrojony, spadł z daleko od zabudowań, nikt nie został ranny. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas próby przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty. Ta hiszpańska eksklawa w Afryce Północnej zmaga się z najpoważniejszym takim kryzysem od 5 lat. Liczba osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, sięga 70% ludności miasta. Hiszpański rząd wysłał na miejsce dodatkowe siły i zapowiada zdecydowaną reakcję. To hiszpańskie miasto i to, co się wydarzyło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie. Przyspieszamy wszystkie działania związane z dokumentacją i repatriacją.
2: repatriację migrantów, którzy przyjechali do Ceuty nielegalnie.
8: I la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular fundamentalmente desde el día de ayer.
2: Kryzys wywołuje także coraz ostrzejsze reakcje w Europie. Kolejne kraje apelują o wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii. Uwaga, teraz ważne ostrzeżenie od synoptyków. IMG wydało alerty dla 8 województw. Instytut ostrzega nas przed burzami i przed deszczem. Aktywne pozostają też alerty przed upałami 3 stopnia. Te obowiązują na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. A jak radzić sobie z upałami, by nie narażać się na zawroty głowy, omdlenia czy udar cieplny? I co robić, gdy jednak poczujemy się źle? Kiedy wyzywać pogotowie? Te porady zebrał Grzegorz Mnich.
22: Podstawowa zasada w takie upały to nawadnianie organizmu, przypomina ratownik medyczny Adam Stępka.
23: Warto pić wodę małymi porcjami przez cały dzień, unikać przy tym alkoholu i ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Natomiast między godziną 11 a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
22: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
23: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
22: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
2: Przenosimy osobę poszkodowaną do cienia i czekając na karetkę rozpoczynamy schładzanie kompresami. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
24: A one dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
25: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
26: No, nie gryź mnie. Dalej, chodź.
25: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
2: Na pytanie Ari Habir odpowiadała Paulina Cudna z Fundacji z Dzikiej Strony. Za 2 tygodnie w Parku Cytadela zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny już znaleźć schronienie.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
28: Najwyższej temperatury spodziewamy się około godziny 15-16.
29: To tak teraz.
28: Czytałam na IMGW. No właśnie.
29: 32 u mnie.
28: Proszę.
29: Na tym zegarku.
28: Proszę się w domu zamknąć. 36 chyba dzisiaj jest rekordem i to jest no, pod Karpacie.
29: Tak. No, ciepło. Ale uwaga, bo też jest strefa z burzami. To od województwa lubuskiego, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu, na Mazowszu, ziemia łódzka oraz Kujawy. Tutaj faktycznie niebezpieczne zjawiska. Łącznie z burzami na Pomorzu Środkowym.
27: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
29: Skoro jest piątek i taki magiczny dzień jak 31 dzień lipca, to chyba to oznacza, że mamy środek wakacji.
28: Dokładnie półmetek, czyli połowa osób jest już po urlopie, a połowa przed.
29: Ty przed?
28: Po? Ja przed.
29: Ja też przed. Dlatego jesteśmy tutaj, proszę Państwa, na południu Polski, dokładnie w Nowym Targu. A po co tu jesteśmy? Dlaczego? Jeżeli jeszcze nie wiecie, oj, to mamy się czym chwalić i chwalić się będziemy. Julia Chem.
30: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: 18 minut po godzinie 15, słuchacie Vox FM, a Vox FM oczywiście robi lato. No to pół roboty można powiedzieć prawie za nami, bo ale pół wakacji za nami.
1: Zrobiliśmy lato tak konkretnie.
0: No przynajmniej w miejscu, gdzie jesteśmy, a przypomnijmy, że jesteśmy aktualnie w Nowym Targu.
1: Ale to nie jest pierwsze miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy.
0: Gdzież
1: my dzisiaj nie byliśmy? Dzisiaj pierwsza zmiana, poranek z Kasprowego Wierchu. Wjechaliśmy i zjechaliśmy, ale sprawdziliśmy, co tam robicie na górze.
0: Tak
1: na
0: jest. Jeżeli ktoś nie wierzy, to zapraszamy serdecznie na nasze media społecznościowe, bo tam zdjęcie Julii, która dumnie dzierży flagę Vox FM. To jest bardzo fajna sprawa, bo to dwa tygodnie temu, tak, to był hel?
1: To był hel.
0: Dobrze liczę, tak?
1: Dobrze liczysz. Więc od początku Polski na drugi początek Polski, albo od jednego końca na drugi, przenieśliśmy naszą flagę, więc już teraz jesteśmy z wami na wakacjach, gdziekolwiek byście nie byli.
0: I bardzo nam zależy, żebyście właśnie byli z nami, no bo tak, na razie jesteśmy w Nowym Targu, gdzie tutaj dzieją się z kolei nowe atrakcje, ale już za chwilę przenosimy się z powrotem do Zakopanego, ale na miejsce, z którego doskonale Kasprowy Wierch widać.
1: A, zobaczymy, tak, gdzie dzisiaj rano byliśmy. Gubałówka, to tam będziemy od godziny, no zobaczymy, jak nam
0: jak
1: pójdzie,
0: jak korek. No, wiecie, jak jest na Zakopiance, prawda? Człowiek planuje, że chce być, a czasami jest troszeczkę później, ale generalnie plan jest taki, żeby dzisiejsze notowanie bez listy właśnie z Gubałówki się odbyło i stamtąd wielkie odliczanie dzisiejszych 20 notowanych hitów bez liście właśnie.
1: Jak zobaczycie nasz niebieski samochód, to machajcie, pozdrawiajcie.

0: Ale Farben, Body Talk w ostatnim notowaniu bez listy. Ta piosenka bardzo wysoko, bo na miejscu czwartym. No i teraz pojawi się takie pytanie. Być może znasz, Julio, odpowiedź na to pytanie.
1: Gdzie pojawi się dzisiaj?
0: Tak jest, dziękuję, że tam kończyłaś pytanie. Skoro skończyłaś pytanie, to masz udzielić także odpowiedzi.
1: Nie mam pojęcia, gdzie pojawi się dzisiaj, ale wiem, że my z Bestlistą się pojawimy na Kubałówce.
0: Tak jest i to już za półtorej godziny. Taki jest plan, oczywiście, jeżeli tylko uda nam się dojechać, bo wiecie, jak to jest, jeżeli chodzi o podróżowanie w okolicy no, pięknych Tatr. Ale zresztą sama trasa, nawet jak się stoi w korku, jadąc już z Nowego Targu do Zakopanego, jest piękna, no bo widać ten majestat, prawda? Wczoraj jechaliśmy, to widzieliśmy.
1: Nie, no było pięknie i staliśmy w korku tak. I to jest chyba jedyna taka trasa, gdzie stoisz w korku i się nie denerwujesz.
0: No i tylko tak,
1: bo myślisz sobie, ale fajnie.
0: Taki zen, nie? Następuje, ale to było ładne. No, a jutro tam będziemy, tam u góry właśnie.
1: Niestety zen następuje tylko, kiedy klimatyzacja w aucie jest, bo aktualnie taka temperatura, że ciężko osiągnąć zen.
0: No to prawda, jeżeli chodzi o południe polskie, to dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. Zatem, jeżeli ktoś jest w Zakopanem, w okolicach, zapraszamy serdecznie od 17. Dzisiejsze 616 notowanie bez listy prosto z Gubałówki.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
2: Reklama.

0: Vox FM i 13 minut, które pozostały do godziny 16. Pewnie osoby, które w pracy dzisiaj do godziny 16, to tej 16 nie mogą się doczekać, co?
1: Proszę cię, 13 minut do 16 to już nikogo nie ma w pracy.
0: A pewnie
1: to do 16 pracuje.
0: Mam zagadkę, Julę, dla ciebie.
1: O, dawaj,
0: uwaga.
1: Stresuję się.
0: W sumie są dwie, ale zaczniemy od pierwszej. Mhm. Co to jest? Podłużne wzniesienie na Pogórzu Gubałowskim.
1: Co?
0: No.
1: Gubałówka.
0: Dobrze, dobrze. Teraz przez jakie U pisze się Gubałówka?
1: Przez dwa U. No, różne. Przez dwa różne.
0: No, pierwsze?
1: Oczywiście z kreską.
0: No gdzie?
1: No jak?
0: No pierwsze nie.
1: I Gubału i F. Gubałówka.
0: Bardzo dobrze.
1: Pozdrawiam panią z polskiego.
0: Ale są wakacje, więc po prostu my się tutaj w szkole nie bawimy. A my właśnie będziemy przejeżdżać pod piękną trasą, która nazywa się Zakopianka.
1: Przecież tu nic nie jeździ. A nie, jeżdżą. Dobra, widzę.
0: I tu jest koniec tej pięknej, takiej szybkiej trasy, bo stąd do Zakopanego jedzie się już starą Zakopianką, ale z racji tego, że mamy takiego, słuchajcie, Michała. I ten Michał załatwił nam wjazd samochodem na samą górę, to będziemy mieli po prostu elegancki podjazd. Bądźcie od godziny 17 na Gubałówce, bo my stamtąd dzisiaj zrobimy tam bezlistę.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
4: Reklama.
5: Śmiertelnie potrącił dziecko, był pod wpływem narkotyków, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawca usłyszał zarzuty, od dramatu na Śląsku zaczniemy. W wiadomościach relacja z nieformalnego Kongresu Rozwój Plus i inicjatywy Mateusza Morawieckiego. A na koniec jeszcze sport. Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Posłuchajcie. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla 39-letniego Jakuba Esz, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem. Sprawca wsiadł za kierownicę pomimo 5-letniego sądowego zakazu prowadzenia aut. Na łuku drogi stracił nad nim panowanie i z impetem wjechał w chłopca, który obok swojego domu na chodniku jeździł na rowerze. Policja po wypadku w rozbitym aucie znalazła narkotyki.
6: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
5: Mówi Tomasz Zimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. Sprawca za spowodowanie wypadku, w którym zginął 9-latek, grozi do 20 lat więzienia. Przyznał się do winy. Selfie z politykami, grill w tle, dyskusje o przyszłości polskim. W takiej atmosferze i konwencji przebiega pierwszy nieformalny kongres Stowarzyszenia Rozwój Plus, nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego i ponad 40 związanych z nim parlamentarzystów. Na warszawskich Szmulkach, gdzie odbywa się to spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to wygląda z bliska?
7: Syk i zapach grillowanych potraw przyciąga do kolejki po nie wielu chętnych i głodnych. Głodnych, jak mówią, zmian.
8: Musimy się przyglądać nowym kandydatom, zmienić system, żeby głosować na ludzi, a nie na partię.
9: Żeby ta prawica się w końcu zjednoczyła i przed wyborami dogadała się.
7: Usłyszałem od uczestników grilla u Morawieckiego, którzy przyjechali tu z całej Polski, choć jak mówi były wiceszef MSZ w rządzie PiS, Szymon Szynkowski-Welsenk, nazywanie tego spotkania wyłącznie grillem jest krzywdzące.
10: Tutaj jest karkówka, jest kiełbasa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dyskusje o sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski.
7: Usłyszałem od polityka, który dołączył do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Razem z nim są tu m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, czy były wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Wydarzenie potrwa do późnego wieczora.
5: 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urny. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostatecznie uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki mówi o zamierzonym opóźnianiu wyborów.
11: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
12: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem, natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
5: Dodaje Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziano i zapowiedział już kilkanaście osób. Coraz więcej stulatków dostaje specjalną premię za wiek. W całym kraju to już ponad 4 tysiące osób. Świadczenie honorowe wynosi prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze trafiają do osób, które mają 100 lat i więcej.
4: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
5: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat, a świadczenie przysługuje niezależnie od pobieranej emerytury.
13: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzem Łódź. O 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię. Jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Jutro o godzinie 9:00 w chińskim Ningbo polscy siatkarze zagrają ze Słoweńcami o półfinał Ligi Narodów. Będzie to 9:00 odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie jest remis 4-4, ale w ostatnich meczach to biało-czerwoni byli górą, w tym ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
13: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Uruchamiamy maszynę losującą i jaka pogoda nam się dzisiaj wylosowała?
17: No gorąco, ale nie wszędzie, bo jest pas, szczególnie jeżeli chodzi o centrum naszego kraju. To także Podlasie, to Warmia, Mazury, Kujawy oraz część zachodnia naszego kraju, jak i Pomorze Środkowe, gdzie oprócz deszczu może również zagrzmieć. No i nad morzem chłodniutko, 22 stopnie, ale 35 w centrum, 35 na południu.
16: 37 w Rzeszowie.
17: Łocie. A jeżeli chodzi o sobotę, proszę Państwa, no to też będą upały, ale już zagrzmi i popada w całym kraju.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: 5,5 minuty po godzinie 16. My w drodze na Gubałówkę jesteśmy.
16: Ale zaraz będziemy mieli widok.
17: No, za chwilę tak zatrzymaliśmy się, żeby był zasięg, bo tutaj okazuje się, że jak się jedzie tymi bocznymi drogami w okolicach Zakopanego, to zasięg jest nie wszędzie. A bez lista już za godzinę w Vox FM.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: 19 minut po godzinie 16 Vox FM robi lato, a dokładnie to można powiedzieć, że pół lato, znaczy w sensie pół metek.
1: Pół lata już minęło, pół lata już zrobiliśmy, zostało nam drugie pół i jesteśmy właśnie na Podhalu, podróżujemy w kierunku Zakopanego, a dokładnie w kierunku Gubałówki, skąd dzisiejsze najnowsze notowanie best listy.
0: I uwaga, uwaga, bo my dzisiaj od samego rana jesteśmy tutaj, Julia już była na Kasprowym Wierchu, potem byliśmy w Nowym Targu i te wszystkie miejscówki, które odwiedzamy, mają taki wspólny mianownik, bo tam spotykamy słuchaczy, prawda?
1: Tak.
0: Zgadza się, potwierdza, świetnie.
1: Są nasi słuchacze.
0: My mamy dla was nasze voxowe gadżety, dlatego zapraszamy na Gubałówkę, ale teraz uwaga, uwaga, mam tutaj wielką prośbę, chciałbym przedstawić instrukcję rozmowy z Julią, jeżeli się ją spotykacie, dobrze? Bo w Nowym Targu przytrafiła się taka sytuacja, która nas bardzo ucieszyła, bo do Julii podeszła nasza słuchaczka porannego programu i powiedziała Julii, prawda, że bardzo ładnie zaśpiewała. Tak było?
1: Tak, tak było. Boję się, co chcesz powiedzieć dalej.
0: No i niestety Julia teraz cały czas śpiewa, więc jakbyście po prostu tak ostrożnie z tymi komplementami, to będziemy zobowiązani. Do celu pozostało nam jeszcze, panie kierowco?
1: 12 minut!
0: 12 minut!
1: 7,5 kilometra.
0: A później punkt 17 startujemy z najnowszą bestlistą.

0: Za 23 minuty będzie godzina 17 w Vox FM. Dzisiaj specjalny program na półmetek wakacji.
1: No, akurat, wow! No, ładnie tu!
0: No, ale jak wyjdziemy z samochodu i sobie tam pójdziemy, to dopiero zrobimy takie wow, że będziemy szczęki zbierać.
1: Bo my jesteśmy na Gubałówce, jak ktoś, i właśnie tutaj obserwujemy, mamy widok na Giewont. Jeżeli wy też jesteście na Gubałówce albo w okolicach, to zapraszamy.
0: Dajcie nam jeszcze dosłownie 10-15 minut, żebyśmy się tutaj rozłożyli ze swoim kramem. No i potem jesteśmy oczywiście do waszej dyspozycji. Do
1: jak
0: waszej
1: tu
0: dyspozycji,
1: dużo ludzi!
0: No
1: jak tu...
0: Kuniki są,
1: w ogóle
0: kuciki.
1: Ja widziałam bryloczek oscypka z napisanym imieniem, że można sobie swoje imię kupić i ja
0: tak?
1: Muszę to mieć.
0: Aha,
1: tak.
0: No dobra. No to jak nie masz co pieniążków wydawać, to okej.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Reklama. Vox FM. Vox FM. Robi lato.

0: Jesteśmy.
1: Na głowówkę. I jesteśmy. Już słuchamy właśnie wykładu górali na temat serów górskich i nie jesteśmy jedyni, bo jest tutaj naprawdę sporo ludzi.
0: I to są bardzo ciekawe informacje, że jeżeli chcecie zabrać ser do domu, taki ostypek, mm-hmm. to musi być uwędzony.
1: Tak, tak, to było akurat o serze Bunz.
0: Bunz, tak.
1: Powiedział góral, że to góralska Bunz. Mozzarella. Tak.
0: Ale smacznego, oczywiście. Piękne widoki, proszę Państwa, z tarasów na Gubałówce, na której właśnie teraz jesteśmy. No mówię Ci, że ona jest tutaj.
1: Ale super!
0: Co to jest? No to jest to właśnie. To później.
1: A można w takim wagoniku zjechać sobie?
0: Można, można. Ale to za chwilę, bo mamy parę ważnych rzeczy tutaj do zrealizowania, przypomnę.
1: Bestlista, no tak.
0: Tak jest. 10,5 minuty pozostało do godziny 17. 10,5 minuty, no trochę więcej, bo po wiadomościach rozpoczniemy oczywiście rozgrzewkę i później odliczanie z tego pięknego wakacyjnego miejsca. Tak.

0: Czy ty to słyszysz, że ten góralski zespół, oni chyba chcą się wbić do bestlisty?
1: No, jak tak dalej pójdzie, będą tak ładnie grać, to kto wie, być może numer jeden to się wydarzy.
0: My na szczycie Gubałówki jesteśmy, to jest szczyt, nie?
1: Tak, tak. Znaczy generalnie trochę niżej, bo jesteś, bo tu są takie tarasy i one tak, wiesz, tak stopniowo schodzą, także jesteśmy dosłownie, nie wiem, może pół metra pod szczytem dosłownie.
0: W każdym razie na pewno widzimy Tatry, bo widzę Giewont i widzę ten krzyż, co jest na Giewoncie.
1: Dokładnie. A do godziny 17 pozostały 2 minuty. Punktualnie o godzinie 17 wiadomości u nas.
0: No, a później ruszamy.
1: Tak jest. 616 notowanie bez listy Box FM z Gubałówki.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: do promocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
5: Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ-u. Od tego zaczniemy. Powstanie specjalna aplikacja. Rząd przygotowuje nowy program ostrzegania. A w wiadomościach też magiczna impreza. Zbliżają się urodziny Harry'ego Pottera.
6: Na zegarach jest godzina 17. To czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador Georgi Rymichno już po wizycie w polskim MSZ-cie. Został wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rakietą na Lubelszczyźnie. Jak już potwierdzono, spadł tam właśnie rosyjski pocisk. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jak przebiegło to spotkanie?
7: Dzień dobry. Było bardzo krótkie. Trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
8: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
7: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
9: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
10: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
9: Nie.
7: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
5: Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
12: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji M-Obywatel.
11: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
5: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. W jednym pojeździe było 7 obcokrajowców. Wszyscy byli pijani. Do groźnego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w Siechnicach pod Wrocławiem. Brały w nim udział osoby w wieku od 19 do 27 lat. Najmłodsza, 19-letnia kobieta przebywała w bagażniku samochodu i teraz ma złamany kręgosłup.
13: Kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe łącznie znajdowało się 7 osób. Ponadto na miejsce zdarzenia przyjechał brat kierującego, który, jak się okazało, również prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości i również został zatrzymany.
5: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, dodając, że sprawca wypadku ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 12 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów czy deportacja, o czym zadecyduje sąd. Hogwart w miejskiej bibliotece. Czarodzieje, mugole i wszyscy fani magii spotkają się w weekend w lubuskim Zaborzu. Wszystko po to, żeby świętować urodziny Harry'ego Pottera.
14: Jest to rodzinna impreza z mnóstwem atrakcji, podczas której będzie gra terenowa, quizy wiedzy o Harrym Potterze, turnieje planszówek, mnóstwo warsztatów, warsztaty robienia eliksirów z krainą eksperymentów, warsztaty robienia różdżek, warsztaty zielarskie, nauka lotów na miotle.
5: Mówi Dorota Pośrednia z Biblioteki Publicznej w Zaborze. Całość już jutro od 11 do 17.
6: Masz otwartą pogodę? Ja mam otwartą pogodę.
15: Ja wiem, że na pewno może być gorąco na południu Polski, ale jak tak widzę te chmury nad Tatrami, to trochę się obawiam.
6: Nie obawiaj się, to są chmury, które dopiero jutro deszcz przyniosą.
15: Myślisz?
6: One, tak, one tam mają wolne, teraz do jutra będą zaparkowane. Także
15: one mogą przynieść nie tylko deszcz, ale i burze, bo ostrzeżenia przed burzami dzisiaj dosyć poważne, ale to głównie w północnej Polsce i we wschodniej Polsce.
6: Ale uwaga, uwaga, bo jeżeli chodzi o jutro, o sobotę, no to już w całym kraju będzie padać i grzmieć, a temperatury od 22 stopni na północy do 34 na południu. Która mam godzinę? 17:04 teraz jest na zegarach.
15: To chyba znaczy, że zaczynamy bez listy prosto z Gubałówki. No, jesteśmy w Zakopanem, bo wiadomo, Gubałówka jest w Zakopanem.
6: Nad Zakopanem nawet bym powiedział, bo o, widzisz, to jest Zakopane, to na dole.
15: To może coś o miłości?
6: Tak, bo właśnie się zastanawialiśmy, jak można rozpocząć program z Gubałówki. Tylko jedną piosenką, tą, którą właśnie teraz słyszycie.

0: Best Lista.
1: Best Lista.
0: Vox FM.
2: 616 notowanie Best Listy Vox FM już trwa, jeżeli chodzi o odliczanie dzisiejszego notowania, to jeszcze tak za 20 minut, ale chciałbym wrócić do piosenki, którą rozpoczęliśmy dzisiejszą Best Listę.
3: Miłość w Zakopanem, Sławomir.
2: Dokładnie, do artysty, który tę piosenkę wykonuje, czy do Sławomira, bo my mamy nową piosenkę Sławomira.
3: I ona się dzisiaj w Best Liście
2: tak
3: pojawi.
2: Jest, a jeszcze nikt nie słyszał, a wy jako pierwsi dzisiaj właśnie do godziny 19 na pewno nową piosenkę Sławomira usłyszycie.
3: Proszę dać radioodbiornik głośniej. No i co? Podsumujemy sobie.
2: Tak, ale właśnie teraz warto cofnąć się w czasie o tydzień, aby przypomnieć sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia, 615 notowania Best Listy.
0: Best Lista.
1: Best Lista.
0: Vox FM.
2: Miejsce trzecie, Axwell, Whatever Turns You On.
3: A na miejscu drugim, Modelki i Lubię Cię Jak Lato.
2: I ubiegłotygodniowy numer jeden DJ Ilham Digi Digi Digi Digi Digi. Zobacz, Julio, zagraliśmy nawet we fragmencie Digi Digi i od razu słońce zza chmur się wynurzyło. I no, świeci mocno i grzeje.
3: Nie wiem, czy się opalimy, czy spalimy.
2: To pierwsza trójka 615 notowania Best Listy. Aktualnie mamy 616. No i jeżeli chcecie w całości poznać to notowanie, prosimy o cierpliwość. Do 19 wszystko będzie jasne. A już za chwilę spotkamy się z pierwszą propozycją do Best Listy.

0: Nie uwierzycie, co się stało, słuchajcie. To jest po prostu niesamowite, jaką siłę sprawczą ma Julia.
1: Kochani słuchacze, czy pamiętacie, jak Skrzypek przed chwilą mówił, że ale fajnie wyszło słońce? Możesz zaktualizować dane
0: nie,
1: pogodowe?
0: Nie, no słońce nadal świeci.
1: To prawda.
0: To się akurat nie zmieniło, ale nie wiadomo skąd, bo nad nami prawie nie ma żadnej chmury, ale po prostu popaduje, tak, no kropi, okej.
1: Ale to jest taki deszcz, jakby tak dużo ptaków leciało, że tak tylko chwilami on spada.
0: Przepraszam, te ptaki przelatują i co robią, że ten deszcz pada?
1: To już niech się każdy w sercu domyśli.
0: Dobrze. My z widokiem na panoramę Tatr, ale także na dźwięki, które z Tatr dochodzą, bo z tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, no to gdzieś grzmotnęło.
1: Ale Krzysiu, jakich Tatr? My jesteśmy na plaży.
0: Tak, to właśnie, słuchajcie, bo Kuba Łówka, która znajduje się właśnie z tym pięknym widokiem tuż koło Zakopanego.
1: Przed chwilą od Góroli usłyszeliśmy, że to najwyżej położona plaża w Polsce.
0: I wszystko się zgadza. Tutaj są takie piękne tarasy. Na jednym z najwyższych my jesteśmy, a troszeczkę niżej jest właśnie piaseczek. Można sobie zrobić babki z piasku.
1: A tuż obok plaży pasuł się łowiecki. No tego nie ma nigdzie indziej, jak tylko na Kuba Łówce.
0: Nie można co prawda wykąpać się w morzu, ale myślę, że to nie jest problem.
1: Ale jest deszcz.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do jednej sprawy, bo widzimy Giewont i to ten słynny krzyż na Giewoncie. Właśnie jak jest burza, to bardzo często uderzają. Tak, i to jest niesamowity widok. Ja to kiedyś widziałem, mając wtedy lat naście. Jeżeli dzisiaj by nas spotkała taka atrakcja, byłoby miło.
1: To co, wracamy do bestlisty i teraz czeka nas propozycja.
0: Tak, nagranie, które być może już w przyszłym tygodniu stanie się nowością, ale na razie propozycją. Osoba, która także o Zakopanem trochę śpiewała. Zostań ze mną, to nowość od Mateusza Mijala.
2: Bestlista. Bestlista. Vox FM.
3: Propozycja.

0: To jest bardzo ciekawa sprawa, droga Julio. Zobacz, mamy nad sobą chmurę.
1: Tak.
0: Do góry trzeba popatrzeć.
1: No widzę, ale taka biała.
0: Ale właśnie i nie pada deszcz, a jak nie było chmury, to padał deszcz.
1: Ja nie wiem, co tu się dzieje w górach, ale tutaj na pewno synoptycy to łapią się za głowę.
0: Właśnie spoglądamy na miejsce, gdzie dzisiaj rano, Julka, byłaś, Kasprowy Wierch przed nami. Obok właśnie wspomnianej przez ciebie specy od prognozowania pogody, najwyżej położona stacja meteo.
1: Cieszę się bardzo, że tam nie wchodziłam, a jednak wjeżdżałam. Bo ci, którzy wchodzili, to pewnie właśnie są w trakcie schodzenia i mówią: o matko! Nogi bolą, wszystko boli,
0: 616,
1: ale idziemy.
0: 616 notowanie bez listy Box FM. Dzisiaj z racji połowy wakacji nadajemy z Gubałówki. Kto chciałby nas odwiedzić, przytulić jakiś miły gadżecik, to zapraszamy serdecznie. Jesteśmy tutaj na tarasach na Gubałówce.
1: Mm-hmm, jesteśmy tuż przy plaży, takiej naprawdę plaży.
0: Plaża, morza nie ma, ale plaża jest, to się zgadza. Dobra, kolejny punkt bez listy teraz trzeba odhaczyć. Dowiemy się, jakie i ile piosenek bez listy opuszcza.
1: Ile? Mam mówić?
0: Poczekaj. Ja ci wszystko pokażę. Teraz mów, jaka piosenka, ta pierwsza.
1: Masters. Jak się nie ma, co się lubi.
0: Z best listą żegnają się także Piękni i Młodzi, Nie daj się prosić. I teraz tobie, Julia, i wszystkim jeszcze niedoświadczonym w bestliście słuchaczom pokażę fajny myk, nie?
1: Tak.
0: Zobacz, ile piosenek bestlisty opuszcza?
1: No ewidentnie 1-2.
0: Tak jest. I to jest dokładnie taka sama też ilość nowych piosenek bestliście.
1: No ja!
0: Fajne, nie? Fajne.
1: Czyli 20 minus 2 plus 2 to nadal 20?
0: Dwie nowości mam. To wyższa matematyka była. I mogę zdradzić, że dzisiaj bez listy i miejsce 20 zaczniemy właśnie od nowości, ale to za parę minut.

0: Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to odlewia tanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
8: Best lista. Kilka tygodni temu na rozpoczęcie wakacji 2026 roku Bestlista też była w formie wyjazdowej.
9: Byłem z nadmorza.
8: A ciebie nie było.
9: No przecież mnie nie było, ale wiem jak było.
8: Fantastycznie było.
9: Wiem, że byliście na plaży, a dzisiaj też jesteśmy w takim kurorcie wakacyjnym, bo jesteśmy w Zakopanem, dokładnie na Gubałówce. Wysoko. Patrzymy z góry na to Zakopane, na Wielką Krokiew, na te dwa diabelskie młyny.
8: Ale oczywiście szczyty Tatr patrzą na nas z góry, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o Gubałówkę, to jest około 1000 metrów, a tutaj te piękne góry to ponad 2000 mają co niektóre. To
9: wow,
8: wszystko dzieje się dlatego...
9: Wiedziałam skrzypku, że ty tyle wiesz.
8: No i zgubiłem wątek z tego wszystkiego.
9: 615 notowań bez listy już za nami, więc dzisiaj 616 właśnie wyjątkowe, no i chyba czas zacząć.
8: Tak jest, jeżeli chodzi o statystykę, mamy 10 piosenek awansujących, 6 spadających.
9: No i tak jak już wspominaliśmy, dwie występują i dwie wstępują.
8: Tak jest, czyli mamy dwie nowości oraz mamy dwa nagrania, które utrzymują pozycję sprzed tygodnia, to też jest dosyć istotna informacja. Wiem, co chciałem powiedzieć, że to dzisiejsze notowanie bez listy wyjazdowe z Gubałówki jest dlatego, że to jest półmetek wakacji. O, żeby tak wszystko było jasne, chciałem powiedzieć.
9: Tak jakby ktoś na kalendarzu się nie znał.
8: Oczywiście,
9: to dzisiaj kończymy
8: tak.
9: Lipiec.
8: Enjoy, ty mała jesteś piękna, to nowość na miejscu 20.
0: Bestlista Vox FM. 20 nowość.

0: After Party, mówili na nią Seniorita, trzeci tydzień w zestawieniu, no i spadek, i to największy spadek, jeżeli chodzi o dzisiejsze numery, bo aż o 11 miejsc w dół, z 7 na 18.
1: 19 miejsce, czyli chwilę wcześniej, malutko, ale do góry, z 24 tydzień w zestawieniu Bauza i Magnetic. Kwadrans i będziemy mieli godzinę 18, to proponuję teraz zagrać piosenkę, która jeszcze nie jest w bestliście, ale może za tydzień będzie.
0: Ellie Oaks, Lavinia Reasons.
2: Bestlista.
3: Bestlista.
2: Vox FM.
3: Propozycja.

0: Vox FM.
1: 616 notowanie bez listy Vox FM i miejsce 16 za nami. Tutaj pozycja sprzed tygodnia utrzymana. To też była 16. Playboys, Wiktoria Niekało i ta jedyna.
2: A wcześniej usłyszeliśmy numer 17 w 616 notowaniu bez listy i tutaj mamy spadek delikatny. Chociaż no, nie taki delikatny.
1: Ciekawe pojęcie delikatności.
2: Z ósmego miejsca na 17. Remedy i Maurice Close to You.
1: Spoglądając na Tatry, zapowiadamy kolejną propozycję dzisiaj w Westliście. Postać znana i lubiana. Poprzedni jego singiel sporym sukcesem się okazał.
2: Tomasz Szary, o tym mówimy.
1: Tak, Heaven i Thomas Gray w propozycjach do Westlisty.
0: Westlista Vox FM. Propozycja.

0: muszę się przyznać, że po raz pierwszy słyszę tę piosenkę spoglądając na Tatry i słucha się jeszcze lepiej. Użel. Mówię to Destan w 616 notowaniu.
1: Jak Użel?
0: Co?
1: Jak Użel? Jak to się czyta, pisze Hugel.
0: No dobrze. No.
1: No a trzeba mówić Użel?
0: No tak.
1: Oj,
0: tak.
1: To skomplikowane jest to prowadzenie.
0: Bez a ty listy. Się nazywasz Chren, a pisze się Schren. No i jakoś to działa.
1: Dobra, to opowiadaj. 15 miejsce... podrosło z 17.
0: Siódmy tydzień w zestawieniu. Za chwilę wiadomości, a po wiadomościach najwyższa nowość dzisiaj w zestawieniu i wiem, że to nagranie chyba sporo radości ci sprawi.
1: Oj tak!
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Reklama. Śledczy nie zgadzają się z wyrokiem i zapowiadają apelację. Chodzi o decyzję w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. To na początek. W wiadomościach wypadek balonu w powiecie grudziąckim. Rozmawialiśmy z mieszkańcami. A na koniec jeszcze nowy sprzęt, który popłynie do łódzkich ratowników. Posłuchajcie.
0: Na zegarach jest godzina 18. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w 1998 roku. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. Ze szczegółami Julia Ranosz.
10: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
11: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
10: Mówił Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
9: Prokuratura chce ustalić, jaki był tor lotu rakiety oraz ile miała materiału wybuchowego. Takie są informacje od śledczych, którzy badają incydent w Tarnawie Kolonii. Już oficjalnie potwierdzili, że spadła tam rakieta CH-101 wyprodukowana w Rosji w drugim kwartale tego roku.
12: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z Dowództwem Wojsk Powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
9: Mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Rakieta spadła na polu w Tarnawie Kolonii. Budził nas mocny hałas. Tak o poranny wypadku balonu w powiecie grudziąckim mówią świadkowie. Podczas lądowania koło miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
13: Duży szum drzew. Myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem. Balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
9: Mówi Katarzyna Kurzyńska, mieszkanka Słupa, która była świadkiem tego zdarzenia. Pilot złamał nogę, a pasażerka rękę i palec. Rannych znaleziono na pobliskiej łące.
13: Przyjechał ten samochód samochód techniczny, który tam pomagał jak gdyby zbierać balon po lądowaniu i ten młody człowiek powiedział, że no będzie potrzebna pomoc, żeby pokazać, gdzie służby mają podjechać i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że tam już są osoby zabezpieczone, no i żeby po prostu pokierować służbami.
9: Przyczyny zdarzenia zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Nowy sprzęt popłynie do ratowników. Dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego 5 jednostek WOPR w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowy sprzęt ratowniczy. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, o przeznaczeniu tych środków zdecydowali sami mieszkańcy, głosując w budżecie obywatelskim.
14: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
9: Samorząd województwa przeznaczył również 20 tysięcy złotych na remonty i przegląd sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek.
0: Julio, czy pamiętasz, jak 12 godzin temu, no 11 godzin temu, byliśmy na Kasprowym, ty stamtąd prowadziłaś...
1: Tak, pamiętam i właśnie go teraz obserwujemy z Gubołówki.
0: Bo teraz jest prognoza pogody. Ja chciałem właśnie nawiązać do tej pogody, która była rano, bo ja się pierwszy raz spotkałem, że wjechałem na Kasprowym i było gorąco.
1: Tak, 20 stopni prawie było, tak, z tego, co tam było widać. Tak, chyba 18 z tego, co pamiętam.
0: My wzięliśmy ze sobą bluzę, że to niby ma być chłodno czy coś takiego, a to po prostu bluzy trzeba było zdjąć. 4 minuty po godzinie 18. 616 notowanie bez listy Vox FM. Rozpoczynamy kolejną godzinę i rozpoczynamy od miejsca 14. A tutaj nowość. Będziesz zapowiadać, czy ja mam zapowiedzieć?
1: No dobra, mogę ja! Bo to jest nowość o bardzo osobliwym tytule. Op, op, na, na, na.
0: Kumi, Meduza i Arsenium.
15: 14. Nowość.

0: Za nami piosenki długowieczne, można powiedzieć.
1: Tak? Tak. No, długotygodniowe, bym jeszcze takiego pojęcia użył, bo to faktycznie ilość tych tygodni w Westliście jest imponująca. I to zarówno w przypadku modelek, które przed chwilą z Włodarskim z kawałkiem Lubię Cię jak lato pojawiły się na naszej antenie. Co prawda z dosyć mocnym spadkiem z 2 na 12, ale 14 tygodni w zestawieniu. No to jest imponująca wartość.
0: No i Andy Dust z DJ-em Harrisem z Okaria. 19 tygodni w zestawieniu.
1: No i awansuje z 19 na 13 i wcześniej na miejscu 14. Najwyższa nowość dziś w Westliście. Kumi, Meduza i Arsenium. Op, op, na.
0: Oj, to było wspaniałe. Dobra, to powiedz tę godzinę.
1: Godzinę? A,
0: 12 minut po 18.
1: No, ja chciałem powiedzieć, jak było 11, ale nie wyszło. Kolejna propozycja przed nami teraz. Mm-hmm. Tutaj jesteśmy w tym momencie miejscu.
0: Widzę, DJ Przemo.
1: Tak jest, Przestrze i Pablo. Ta piosenka ukazała się w ubiegłym roku, ale jakoś tak przeszła bez echa. Teraz pojawił się remix i nagle wszyscy tę piosenkę pokochali. My również.
2: Bestlista.
3: Bestlista.
2: Vox FM.
3: Propozycja.

0: Best lista. Best lista. Best lista. Best lista.
1: Ja szczerze mówiąc czuję się ukontentowany, tak? To jest takie słowo?
2: Być może jest, no a z jakiego powodu? Zadowolony może bardziej po prostu.
1: Zadowolony, tak, bo co prawda pioruny nie waliły w Giewont, ale za to gdzieś w okolicach, nie wiem, tam jest chyba Morskie Oko za tą górką, pojawiła się tęcza.
2: No, okoliczności przyrody są jakże piękne, bo my jesteśmy w Zakopanem, dokładnie na Głubałówce i właśnie obserwujemy panoramę Tatr, a przy okazji 616 wydanie Best Listy.
1: Tak jest.
2: Miejsce 11, ale Farben, René Miller, Body Talk. 11 tygodni w zestawieniu.
1: Nieźle.
2: I spadek z pozycji czwartej.
1: Pierwsza dziesiątka to oczywiście przed nami, bo teraz na półmetku dzisiejszego notowania bez listy jesteśmy.
2: Jak na wakacjach. Też półmetek.
1: A no tak, właśnie, bo dzisiaj tak się to poskładało. Wszystko dlatego właśnie z okazji połowy wakacji bez listy z Głubałówki jest z najwyższej plaży w Polsce, jakby nie było. Fajne piosenki jeszcze przed nami, bo tak, przedpremierowo zagramy piosenkę od...
2: Usłyszymy tego pana od Miłości w Zakopanem.
1: Dokładnie, Sławomir, Uno Momento już za kilka minut na naszej antenie się pojawi.
2: Również, ale też najnowsza premiera.
1: Wczoraj premiera, bo zagraliśmy tę piosenkę. Dzisiaj oczywiście w propozycjach pojawi się. No nikt się nie spodziewał, że ten duet zaistnieje, a jednak zaistniał. Znaczy to w sumie jest
2: ten
1: trio.
2: Duet, czy trio.
1: Tak, czyli trio. Czyli
2: dzisiaj na grillu z Kolima, z Kolim nam opowiadał, jak to napisał tę piosenkę i Zenkowi.
1: To jeszcze będzie okazja poopowiadać. Przytrzymaj takie historie.
2: Proszę. Dobra!
1: Ja cię będę odpytywać z Kolim, z Zenkiem i z Raiderem jeszcze na pewno w bestliście. A jeżeli chodzi o miejsce dziesiąte, tutaj mamy spadek z szóstego, szósty tydzień w bestliście. To pik Becky Hiss. Sorry, papi!
0: Bestlista Vox FM. 10.

0: Fact. A przy tej piosence, patrząc na Tatry, to mam wrażenie, że one jeszcze tak dumnie się prężą.
1: A mi się wydawało, że ten numer to jest ukłon w stronę fanów muzyki klasycznej.
0: Tak?
1: Bo to przecież Carmina Burana.
0: No tak, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza.
1: Miejsce dziewiąte to jest nawet do góry pójście.
0: I to dopiero trzeci tydzień w zestawieniu z 13. Alan Walker, Ava Max i Fate w 616 notowaniu bez listy. Zapowiadaliśmy, że
1: pojawi się coś wyjątkowego, coś bardzo z miejsca, w którym właśnie jesteśmy, czyli z Zakopanego, bo Sławomir i Miłość w Zakopanem, no niekwestionowany hit, czy tym razem też po góralsku?
0: Właśnie tutaj jest nawiązanie do troszeczkę innej muzyki, ale za chwilę oczywiście przekonajcie się na własne uszy, bo o muzyce się nie opowiada, muzyki się po prostu słucha.
1: Sławomir,
0: premierowo
1: Kajra.
0: Gramy. Kto zapowiada tytuł?
1: Dawaj!
0: O, na momento!
2: Best lista Vox FM. Propozycja.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, Andrzej Bocelli w sumie bym powiedziała, bo to jednak w Polsce jesteśmy. DNA to miejsce 7 i to awans z miejsca 12.
1: A już za chwilę, aha nie, bo muszę powiedzieć, co na miejscu 8 się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie.
0: Też to awans.
1: Z 11, czwarty tydzień wyszliście Kaskada i Utopia. Teraz króciutka przerwa, a po przerwie wracamy z bestlistą oraz z piosenką Crisscross Amsterdam Mayo Mai.
0: A to oni od Magdy Narożnej wzięli, od Pięknych i Młodych?
1: Oczywiście, że tak. Tak. To może to nie jest cover, ale zapożyczenie tytułu na pewno. Awans z 15, dopiero drugi tydzień w zestawieniu.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM

0: lato. Lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Best lista. Best lista.
1: Best lista.
0: Best lista.
1: Best
0: lista. Fox TV.
11: 6.

0: Axwell, Whatever Turns You On w dzisiejszym 616 notowaniu Best Listy Vox FM. No, ze spadkiem z podium, ale niedaleko, na miejsce piąte, czwarty tydzień w zestawieniu. 4-3-2-1 to jeżeli chodzi o miejsca do zagrania przed nami, ale jeszcze jedna propozycja, która wczoraj miała premierę na naszej antenie. I tutaj poproszę redaktor Julię o ciekawostkę.
1: Ciekawostka jest taka, że z kolei dziś nam opowiadał, że najpierw nagrał to tylko z Riderem, tak? A później jechał samochodem i mówi, no czegoś mi tu brakuje.
0: I padło?
1: I pokazywał nam nagranie, jak śpiewa w stylu Zenka. Jak Zenek to usłyszał, mówi, biorę.
0: Piosenka zatytułowana jest Love. W propozycjach do bestlisty z Kolim, Zenek, Martyniuk i Ryder.
2: Propozycja.

0: 11 minut do godziny 19. Tobi Romeo, mój wybranek. Bardzo dziękujemy, fly high. Czwarte miejsce i awans.
1: Jak twój wybranek?
0: No Romeo.
1: Aha, o, dobra, dobra.
0: Samiulia, nie?
1: 616. Ja przepraszam, na Tatry się zapatrzyłem, bo dzisiaj specjalne notowanie bez listy z najwyżej położonej plaży w Polsce. Czyli jesteśmy po prostu na Gbołówce.
0: Dobrze, że się na Tatry zapatrzyłeś, bo właśnie o szczycie będzie.
1: No tak, 3, 2, 1. Julia, nie rób tak, bo ja intelektualnie nie nadążę. Nie nadążę. Skok największy dzisiaj w bestliście, aż o 15 oczek z 18 na 3. Piąty tydzień w zestawieniu. Sienicki, Arek Braxton, Marek Kościkiewicz. Zdobyć świata szczyt. Mam też dobry tytuł. 3.

0: I kolejna propozycja, właściwie nie propozycja, tylko numer z bestlisty Davida Getty.
1: Patrzy na Zakopane i się rozkojarzyła.
0: Run, Run, River. To jest numer 2 oczywiście. 7 tygodni w zestawieniu i awans z miejsca 5.
1: 616 notowanie bestlisty Vox FM. Do zagrania pozostała nam już tylko jedna piosenka.
0: Co to będzie?
2: Numer 1. Number one. W bestliście Vox FM.
1: A tutaj bez zmian. So.

0: Tutaj Digi Digi. Ale czekam na jeszcze jeden fragment tej piosenki. Poczekajmy jeszcze chwilę, dobra?
1: Dobra.
0: Dobra.
1: Czekamy.
0: I teraz spójrz teraz na Giewont. Na Giewont.
1: Tak.
0: A tam śpiący rycerz, prawda? Wszystko się klei.
1: Zobacz, jak tu się w ogóle robi tak romantycznie. Słońce powoli zachodzi. Już się taki nastrój robi przed godziną 19.
0: 616 notowanie Bassisty Vox FM. DJ Ilham. Digi, digi, digi, digi, digi, digi.
1: A to było notowanie prosto z Gubałówki, z Zakopanego, czyli z ulubionego kurortu górskiego Polaków.
0: Tak właśnie świętowaliśmy półmetek wakacji. Serdecznie dziękujemy za cały dzisiejszy dzień. Sporo widzieliśmy, sporo się dowiedzieliśmy. Pozostaje życzyć po prostu bardzo udanego weekendu. Trzeba się jeszcze przedstawić.
1: Julia Hren.
0: Krzysiek Skrzypkowski. Dzięki, do usłyszenia. DJ Harry za chwilę.
2: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
5: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
2: Reklama.
7: Rosyjski ambasador wezwany na dywanik przez MSZ, od tego zaczniemy. Wciąż jest w szpitalu, to tam usłyszy zarzuty z pracy w wypadku koło Międzychodu, w którym zginęły 3 osoby, może trafić do aresztu. A na koniec sportu rozpoczęła się druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. Polska dyplomacja reaguje po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Do MSZ-u wezwano przedstawiciela Kremla. Otrzymał notę protestacyjną. Spotkanie było krótkie, relacjonował rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
7: Polska strona jest pewna, że rakieta była rosyjska. Co innego sugerował rosyjski ambasador Georgi Michno.
9: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
10: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
9: Nie.
7: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował wczoraj na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. Włochy zawiesiły umowę Schengen z Hiszpanią. To doniesienie agencji informacyjnej ANSA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch miało nakazać zamknięcie granic morskich i lotniczych. Wszystko po to, jak do sełty hiszpańskiej eksklawy u wybrzeżu Maroka przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Kilkudziesięciu z nich zginęło. Wciąż jest w szpitalu i to tam jutro usłyszy zarzuty. Sprawca wypadku w miejscowości Kamion na koło Międzychodu, w którym zginęły 3 osoby, może trafić do aresztu. Do zdarzenia 2 osobówek doszło w nocy, ze środy na czwartek, na drodze krajowej nr 24. Jedną z nich jechał 48-letni Damian B. z żoną i dwiema córkami.
11: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie.
7: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. 22-letni kierowca i dwie pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiła cała rodzina z Mercedesa. Sprawca miał prawie promil alkoholu. Podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia. Damian B. był wcześniej karany, m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gruźb karalnych. Było smacznie, były też ważne słowa. Tak wygląda grillu Mateusza Morawieckiego. Trwa spotkanie zwolenników byłego premiera pod hasłem Rozwój plus Wy. Szef nowego klubu mówił, że czekają nas trudne dni, trudne miesiące, czekają nas sztormy, czeka nas ostrzał wroga zewnętrznego i wroga wewnętrznego, ale się nie poddamy. Podkreślał będący na miejscu nasz reporter Mateusz Chłystun. Dopytywał też Mateusza Morawieckiego o niezwykłego gościa. Na spotkaniu pojawił się działacz rosyjskiej opozycji i wielokrotny arcymistrz szachowy Garry Kasparow.
12: Garry Kasparow wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię. Takiego genialnego stratega?
13: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego. W skrócie rzecz ujmując, bo Garry Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
7: Przypomnijmy, Rozwój Plus ma już swój klub parlamentarny w Sejmie, choć były premier i jego ludzie nie zostali formalnie wyrzuceni z PiS. Ich sprawą ma się zająć rzecznik dyscyplinarny partii.
14: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Rozpoczęło się już spotkanie Wisła Płock, Widzew Łódź za półtorej godziny, natomiast Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię. Jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Również jutro o 9:00 w Chinach polscy siatkarze zagrają ze Słoweńcami o półfinał Ligi Narodów. Będzie to 9. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie jest remis 4-4, ale w ostatnich meczach to biało-czerwoni byli górą, w tym ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
14: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
7: 35 stopni w tym momencie w Opolu i Raciborzu, czyli nadal jest bardzo, bardzo gorąco, mimo że na zegarach już 19, najchłodniej w Koszalinie, tam 20 stopni, ale co przed nami? Dość deszczowa noc, popadać może właściwie w całym kraju, burzowo tylko na zachodzie i w centrum, cały czas będzie ciepło, nawet do 20 stopni w nocy. Sobota zapowiada nam się upalnie, a towarzyszyć jej będą burze i deszcz. Niedziela nieco spokojniejsza, popada tylko na południu kraju.

0: Vibes, DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox
1: FM. Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: do promocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś tak

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM.
3: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

hitów. Już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Klama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

zdrowiu, wierności, w zwątpieniu chwil gorszych nic nas nie rozłączy. Dziś tak piękni, radośni dzielimy wśród gości.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: FM.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. Polska dyplomacja reaguje po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Do MSZ-u wezwano przedstawiciela Kremla, otrzymał notę protestacyjną. Spotkanie było krótkie, relacjonował rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Polska strona jest pewna, że rakieta była rosyjska. Co innego sugerował rosyjski ambasador Georgi Michno.
2: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
3: To była rosyjska rakieta?